że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: To jest Melo Radio.
1: Wiele pań, ale w myślach mam tylko ciebie. Czy mi nie zabraknie odwagi, żeby ci w końcu to powiedzieć?

0: Melo Radio.
1: Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: Radio.
1: Chcę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie, Julie.

0: iPad, tak, jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł.

0: Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: 18, 47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Z aplikacją Schab Wieprzowy, dobrze wykrojony, cena sprzed obniżki 19,99, teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99, teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99. Tanio tutaj

0: kontrolą.
1: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
6: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUVy Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Po reklamie.

0: Po drodze. Po drodze. Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
1: Katarzyna Radzimirska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa, a w nim dzisiaj bardzo ważne wiadomości dla pasażerów tramwajów warszawskich. Przed nami 2 miesiące potężnych utrudnień w Alejach Jerozolimskich. Powodem jest rozpoczynający się 30 maja remont linii tramwajowej, ale zanim o utrudnieniach i zmianach w komunikacji, to najpierw może o tym, dlaczego ten remont jest konieczny i czemu musi być przeprowadzony właśnie teraz. Konrad Niklewicz, wiceprezes tramwajów warszawskich do spraw wsparcia.
2: Trasa w ciągu Alei Jerozolimskiej to jest trasa tramwajowa, która jest jedną z kilku najbardziej obciążonych ruchem tras w całym mieście. W ciągu szczytu porannego w jednym tylko kierunku jedzie do 45 tramwajów. Niektóre fragmenty tego konkretnego odcinka, czyli od mostu do Placu Starynkiewicza, były remontowane bardzo, bardzo dawno temu. Taki nasz rekordzista, czyli odcinek Emilii Plater Rondo Dmowskiego, to jest rok 98. Zużyte szyny, zużyte elementy mocowania generują bardzo dużo problemów ruchowych. W ciągu pierwszych miesięcy tego roku mieliśmy do czynienia na tym odcinku z około 50 różnego typu awariami. Niektóre

0: odcinki szyn w miejscach, na przykład, w których tramwaj musi hamować, bo dojeżdża do platformy przystankowej, są zużyte w 90%. Stan torowiska wymusza wprowadzanie ograniczeń prędkości. Jeżeli my wiemy, że szyna w danym miejscu jest osłabiona albo była świeżo po naprawie, takiej naprawie doraźnej, to musimy wprowadzać tam ograniczenie prędkości, żeby zagwarantować bezpieczny przejazd. Ograniczeń prędkości na tym odcinku pomiędzy Wisłą a placem Starnikiewicza mamy dużo. Dużo za dużo. Uzasadnione byłoby pytanie, czy nie mogliście Państwo tego zrobić wcześniej. Pewnie część Państwa zna historię wciąż odkładanego, planowanego przez Koleje Państwowe remontu trasy średnicowej. My przez wiele lat przyjmowaliśmy założenie, że kompleksową naprawę, czy nawet przebudowę trasy tramwajowej w ciągu Alei Jerozolimskich uda się połączyć z odkrywkową naprawą trasy średnicowej. Niestety te terminy remontów średnicy przesuwały się. No i tak doszliśmy do sytuacji, w której szyny nam się zużyły w 90%. Na niektórych odcinkach przejazdy są w katastrofalnym stanie, mamy dużo awarii. My już nie możemy dłużej czekać. Jest jeszcze jeden powód, który determinuje tą konkretną datę tego konkretnego remontu. Trasa w ciągu Alei Jerozolimskich na wiadukcie Mostu Poniatowskiego to nie jest jedyna trasa przez Wisłę, która wymaga zaplanowania dość rychłego remontu. Remont jest potrzebny, jeżeli chodzi o trasę tramwajową na Moście Śląsko-Dąbrowskim. Most Gdański w części tramwajowej też powinniśmy już przygotowywać się do jego remontu. On też dochodzi do terminu zużycia technologicznego. Nawet w sezonie wakacyjnym, nawet w szczycie remontowym nikt w mieście nie da nam zgody na wyłączenie więcej niż jednego połączenia tramwajowego przez Wisłę. Dlatego chcąc zaplanować remonty innych przepraw tramwajowych przez Wisłę, Most Śląsko-Dąbrowski, Most Gdański, bardzo jest racjonalne, żeby remont trasy tramwajowej w ciągu Mostu Poniatowskiego Alei Jerozolimskich zrobić w tym roku. Bo otworzy nam to pole na ewentualne potrzebne remonty na innych przeprawach tramwajowych przez Wisłę.
1: Jak się pewnie już domyślacie, skoro utrudnienia mają potrwać aż 2 miesiące, to zakres planowanych prac będzie pewnie ogromny. I tak faktycznie będzie. Prace obejmą 6 km toru pojedynczego i będą nie lada wyzwaniem.
0: Przez 2 miesiące chcemy wymienić wszystkie szyny na odcinku od placu Starnikiewicza do ronda de Gaulle'a, odcinkowo powymieniać szyny na wiadukcie Mostu Poniatowskiego. Przez te 2 miesiące musimy dać możliwość wyspecjalizowanej firmie naprawić dylatacje, które znajdują się pod torowiskiem. Przez te 2 miesiące musimy dokonać kompleksowej wymiany tzw. urządzeń wyrównawczych. To są miejsca, w których szyny mają taką konstrukcję, która umożliwia ich pracę. Pod wpływem temperatury one mogą się wydłużać bądź kurczyć razem z dylatacją obiektu. I dzięki temu, że one znajdują to miejsce, gdzie naprężenia mogą znaleźć swoje ujście poprzez wydłużenie bądź skurczenie szyny, nie ma ryzyka powstania tak zwanego wyboczenia, czyli podniesienia się szyny albo w górę, albo uskoczenie jej w bok. Zwłaszcza w gorących dniach to jest bardzo istotne. Urządzenia wyrównawcze są po to montowane, żeby tego typu awarii na obiekcie mostowym, na obiekcie wiaduktowym uniknąć. I my je wszystkie wymienimy. I mamy na to tylko 2 miesiące. Dodatkowo musimy dokonać całkowitej wymiany nawierzchni, czyli tego, co jest pomiędzy szynami, na długim ciągu. Tak jak każdy nasz remont. My ten remont oczywiście również skonsultowaliśmy ze służbami. I służby, zwłaszcza Meditrans, który obsługuje pogotowie ratunkowe w Warszawie, poinformował nas, że ze względu na dojazd do szpitala na Lindleya, oni potrzebują utrzymania tego, co jest, czyli twardej nawierzchni na całym ciągu Alei Jerozolimskiej w torowisku. I ponieważ służby nas o to proszą, to dostaną. Po naszym remoncie nawierzchnia na całym odcinku, tak jak jest dzisiaj, będzie twarda, sztywna i karetki pogotowia ratunkowego będą, tak jak czasami robią to dzisiaj, będą mogły po niej jeździć. No ale znów, żeby wymienić całą tą nawierzchnię i przy okazji powymieniać przejazdy, czyli tam, gdzie jezdnia przejeżdża przez torowisko, my to wszystko musimy zmieścić w 2 miesiącach. To jest bardzo ambitny zakres prac, wymagający pełnej mobilizacji, żeby zwiększyć mobilizację, żeby zwiększyć siły, które mamy do dyspozycji, to przyjęliśmy takie rozwiązanie, że na tym dużym, długim odcinku równocześnie będą pracowały 3 zespoły. Będzie pracował nasz wewnątrzfirmowy Zakład Energetyki Trakcyjnej Torów, nasza wyspecjalizowana jednostka, która wiele remontów wykonuje własnymi siłami, ale też będzie dwóch podwykonawców, których wyłoniliśmy w postępowaniu. I oni będą mieli przypisane sobie specyficzne zadania do wykonania. Jeżeli chodzi o dokumentację projektową, to myśmy ją wykonali własnymi siłami. Przygotowywaliśmy się do tego remontu bardzo długo. One przygotowania rozpoczęły się nawet wcześniej niż rok temu. To też, mam nadzieję, jest oznaką naszej determinacji, żeby te prace postąpiły tak, jak powinny postąpić, czyli najkrócej, jak z najmniejszymi utrudnieniami.
1: Jeszcze przed startem tego właściwego, powiedzmy, ogromnego remontu zaplanowano demontaż płyt. Ten demontaż będzie prowadzony w przerwie ruchu tramwajowego w nocy. Natomiast pełną parą, tak jak już dziś była mowa, remont rusza 30 maja. Od tego dnia aż do początku sierpnia ruch tramwajowy w Alejach Jerozolimskich pomiędzy przystankami Plac Starynkiewicza i Rondo Waszyngtona będzie wstrzymany. Do tego zaplanowano też prace dodatkowe w sierpniu w dwa weekendy, ale jeszcze tak dokładnie nie wiadomo, w które weekendy dokładnie. To teraz o tym, co czeka pasażerów w czasie tych ogromnych utrudnień, jakie będą zmiany w komunikacji. I o tym teraz Paweł Mudant, kierownik działu organizacji przewozów w Zarządzie Transportu Miejskiego.
2: Tramwaje linii 9, 22 i 24 skracamy do Placu Starynkiewicza, będące jakby z kierunków centralnej Bemowa i Alei Krakowskiej, PPSR Aleja Krakowska. Zawieszamy linię 25. Uruchamiamy linię 79. Linia 79 to jest jakby objazdowa dziewiątka, czyli linia jadąca z Gocławka przez Pragę i przejeżdżająca przez trasę WZ, ulicę Marszałkowską, Nowowiejską, Filtrowa do Grójeckiej, Aleje Krakowskiej, do pętli P plus R, Aleja Krakowska. Linia 7 będzie jeździła tylko po praskiej stronie Wisły, będzie łączyła jakby Kawęczyńską Bazylikę z Gocławkiem przez Aleję Zieleniecką i Aleję Waszyngtona. I 33, linia 33, planujemy ją skierować do pętli Banacha przez ciąg Filtrowej, Nowowiejskiej, ulicą Grójecką i właśnie ulicą Banacha do pętli Banacha. Jaka komunikacja zastępcza? Przede wszystkim linia Z9, która będzie jeździła pomiędzy Placem Narutowicza a Rondem Waszyngtona. Chcemy, żeby tu autobusy pojawiały się, tak mamy zaplanowane na przystankach w Szczytach co 2 minuty, w Międzyszczytach co 3-4, Święto również co 3-4, w niedzielę co 5 minut. Podwajamy linię 158. Dlaczego linię 158? Bo ona podwajamy częstotliwość oczywiście linii 158. Linia 158 po znacznej części jakby kursuje Alei Jerozolimskich i Alei Waszyngtona. Linia będzie jeździła w Szczytach co 7,5 minuty zamiast co 15 minut. No i jeśli chodzi o komunikację autobusową, to ostatnia rzecz to jest linia 521. Nazywamy ją Z21. Przekierowujemy ją. Oczywiście linia 521 kursuje pomiędzy Falenicą a dworcem centralnym normalnie. Uruchamiamy linię Z21, to jest nic innego jak linia 521 skierowana ciągiem aleją dalej wydłużono od Wiatraczny do Waszyngtona, do Stadionu Narodowego, co dzięki temu mieszkańcy, też bo pamiętamy o utrudnieniach jeszcze na linii Otwockiej, dzięki temu mieszkańcy zyskają przede wszystkim Wawra i okolic właśnie dzielnicy Wawer, jak i również Gosławia, do bezpośredni dojazd i przesiadkę na jednym przystanku do linii Z9 w rejonie Ronda Waszyngtona, jak również dojazd do stadionu, gdzie można się przesiąść w metro, jak i również w dużą, większą liczbę pociągów niż właśnie na stacji Wawer.
1: To był Paweł Mudant, kierownik działu organizacji przewozów w Zarządzie Transportu Miejskiego. Przez remont torowiska w Alejach Jerozolimskich z utrudnieniami niestety muszą się liczyć nie tylko pasażerowie komunikacji miejskiej, ale też kierowcy. Jak zaplanowano organizację ruchu, o tym Konrad Niklewicz z Tramwajów Warszawskich.
0: Opracowaliśmy w sumie razem z naszymi projektantami kilkanaście różnych czasowych organizacji ruchu na potrzeby tego dużego remontu. W ramach tych czasówek wprowadzamy po raz pierwszy na tak dużą skalę tak zwaną dynamiczną organizację ruchu. W godzinach szczytu popołudniowego, w relacjach, które prowadzą od centrum, przy czym tym symbolicznym centrum jest Rondo 40-latka, od godziny mniej więcej 14 do około 19 będziemy oddawać do dyspozycji kierowców dwa pasy ruchu. Czyli mówiąc bardziej obrazowo, stoimy na rondzie 40-latka, patrzymy na zachód. W godzinach szczytu popołudniowego kierowcy w Alejach Jerozolimskich po stronie północnej, czyli relacja od centrum w stronę zachodnią, będą mieli dwa pasy ruchu do dyspozycji, co najmniej. Natomiast w drugą stronę, w szczycie popołudniowym, po stronie południowej, kierowcy będą mieli do dyspozycji co najmniej dwa pasy ruchu. Dla nas to oznacza, dla wykonawców tych robót, spore komplikacje, bo to oznacza, że codziennie przed godziną 14, w okolicach godziny 14, będziemy musieli część sprzętu, naszych robotników, część naszych materiałów, oznaczenia drogowe, wygrodzenia drogowe przenosić po to, żeby uwolnić pas. Ale wydaje nam się, że tego typu dla nas utrudnienie i wyzwanie będzie korzystne dla mieszkańców, ponieważ choć trochę udrożni w tych relacjach, w tych godzinach wjazd, wyjazd w tym momencie bardziej z centrum. Nie jesteśmy w stanie tego samego zrobić w godzinach szczytu porannego. Już tłumaczę dlaczego. Będziemy pracować w torowisku. To będą bardzo intensywne prace z wykorzystaniem znacznej ilości sprzętu i bardzo dużej ilości materiałów. My fizycznie musimy gdzieś ten sprzęt i materiał w okolicy torowiska trzymać. Po długich takich analizach technologicznych, technicznych uznaliśmy, że patrząc na przykład od strony wschodniej, pas przylegający do torowiska po stronie północnej jest tym pasem, gdzie powinniśmy ten materiał trzymać cały czas, stacjonować maszyny, choćby toaletę dla naszych robotników postawić. Dlaczego tych organizacji czasowych ruchu, dlaczego tak dużo my ich proponujemy? Znów, to jest dla nas bardzo poważne wyzwanie wprowadzać kilkanaście różnych organizacji ruchu, które sekwencyjnie jedna po drugiej wchodzą. Ale alternatywą jest zamknięcie na sztywno. I tej alternatywy mieszkańcy by sobie nie życzyli. Że na przykład na sztywno zamykamy całą długość Alei Jerozolimskiej, zamykamy obydwa pasy i nie ma, dajemy możliwości zrobienia przejazdu na przykład północ-południe albo południe-północ. Bo tak, każda relacja zostanie zachowana. Owszem, ona będzie wiązała się z pewnym utrudnieniem. Kierowcy będą musieli na przykład korzystać z zawrotki, ale będą mogli przejechać.
1: O zmianach w organizacji ruchu mówił Konrad Niklewicz z tramwajów warszawskich. To przypomnę Wam raz jeszcze, remont linii tramwajowej w Alejach Jerozolimskich startuje w ostatni weekend maja i potrwa do początku sierpnia. W tym czasie wstrzymany będzie ruch tramwajowy w Alejach Jerozolimskich między przystankami Plac Starnkiewicza i Rondo Waszyngtona. Jak już słyszeliście w dzisiejszym magazynie, to oznacza liczne zmiany w kursowaniu tramwajów i autobusów oraz utrudnienia dla kierowców. Informacji o zmianach w kursowaniu komunikacji miejskiej szukajcie na infoulice.um.warszawa.pl, a także na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego. I w tym magazynie to już wszystko, a ja dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.
3: Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
1: Katarzyna Radzimirska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa, a w nim na początek będzie o przetargu na nowe tramwaje dla Warszawy, a potem relacja z rajdu bruk i benzyna. To zaczynamy.
3: Tramwajem po stolicy.
1: Tramwaje warszawskie ogłosiły ponowny przetarg na dostawę 62 dwukierunkowych składów. O szczegółach rzecznik tej spółki Witold Urbanowicz.
4: Przedmiotem nowego przetargu jest dostawa 62 nowych tramwajów dwukierunkowych o długości 33 metry. Zamówienie podstawowe, gwarantowane, które odpowiada zabezpieczonemu finansowaniu z KPO, obejmuje dostawy 20 tramwajów. Nowy przetarg nie ma charakteru ramowego. Oznacza to, że z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą od razu podpiszemy umowę na dostawy pojazdów. Pozwoli to na skrócenie czasu na wyłonienie wykonawcy, a także w związku z przybliżeniem perspektywy dostaw tramwajów pozyskanie korzystniejszych cenowo ofert. Nowe tramwaje muszą być oczywiście niskopodłogowe, to jest obecnie standard. Utrzymane zostaną także sprawdzone rozwiązania z ostatnio dostarczonych pojazdów. Dotyczy to m.in. skrętnych wózków, które zmniejszają hałas, a także przekładają się na mniejsze zużycie szyn. Wymagane są energooszczędne technologie, obejmujące m.in. zasobniki energii. Nie określamy natomiast liczby członów w nowym tramwaju, to producent będzie musiał zaproponować optymalną konstrukcję pojazdu z uwzględnieniem właściwej współpracy tramwaju z naszą infrastrukturą. W nowym postępowaniu zostały także utrzymane zmiany, które uwzględniają sugestie zgłaszane przez pasażerów oraz ustalenia z Zarządem Transportu Miejskiego. Znacznie zwiększona została liczba miejsc siedzących, które zgodnie z wymogami organizatora transportu będą pokryte tak zwaną ekoskórą. Wymagane są 42 miejsca siedzące w każdym pojeździe. To o 1/3 więcej niż w obecnie eksploatowanych Hyundaiach. W każdym tramwaju znajdzie się co najmniej 5 par podwójnych drzwi z każdej strony. Producent może także zaoferować dodatkowe drzwi pojedyncze. Będą także porty USB do ładowania urządzeń mobilnych, a także nowe wymagania dotyczące klimatyzacji. Pojazdy będą wyposażone w system antykolizyjny i system wsparcia motorniczego. Zadaniem tych systemów jest reagowanie w sytuacjach zmęczenia czy rozproszenia motorniczego.
1: Przyznacie, że to wszystko brzmi ciekawie. Wiecie już, jak mają wyglądać składy, które mają trafić do stolicy. To teraz trochę o tym, jakie są kryteria wyboru w tym ponownym przetargu.
4: W nowym przetargu zostały tak dobrane, by rozszerzyć grono potencjalnych wykonawców, jak i zwiększyć konkurencyjność samych ofert. Przy wyborze wykonawcy pod uwagę weźmiemy cenę, a także szereg dodatkowych kryteriów, m.in. zużycie energii, rozwiązania techniczne, ograniczenie emisji hałasu wewnątrz i na zewnątrz, plan utrzymania, czyli serwisu tramwajów. Nowym kryterium oceny jest ślad węglowy generowany w procesie dostawy. Celem jest skrócenie łańcucha dostaw, a tym samym zapewnienie ich bezpieczeństwa i terminowości, oczywiście zgodnie z zasadami prawa polskiego i unijnego. Wykonawcy muszą więc zaproponować korzystne środowiskowo rozwiązania, np. wybór miejsca produkcji czy korzystanie z lokalnych poddostawców. Wykonawca, który wygra przetarg, będzie miał 34 miesiące na dostawę tramwajów z zamówienia podstawowego. Pierwsze dwa pojazdy powinny przyjechać do Warszawy po 28 miesiącach, licząc od dnia podpisania umowy. Natomiast my jako Tramwaje Warszawskie będziemy mieli 37 miesięcy na decyzję o wykorzystaniu opcji na dostawę kolejnych pojazdów.
1: To był rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz, który mówił o szczegółach przetargu na dostawę 62 nowych dwukierunkowych składów dla Warszawy. A teraz w magazynie będzie już nie o tramwajach, a o motocyklach.
3: Odwiedziliśmy z mikrofonem.
5: Sezon motocyklowy w pełni i ja też z mikrofonem Elo Radia wybrałam się na kolejne motocyklowe wydarzenie. Rajd motocyklowy na orientację bruk i benzyna. W zeszłym roku też Elo Radio było na tym wydarzeniu. W tym roku oczywiście też się zameldowałam i w tym roku zdecydowanie lepsza pogoda niż w roku ubiegłym.
6: Witam, z tej strony Jarek Warzywko z Fundacji Iron Angel. No, zasłużyliśmy na tą pogodę po zeszłym roku, dlatego uważam, że się nam należała i będzie jak drugi. Co może naszym uczestnikom troszeczkę też i kłopotów przynieść, dlatego że jest bardzo zróżnicowane są punkty. No mamy dzisiaj tej drugiej edycji pełne obłożenie, a nawet więcej, 36 osób. Na grupy staramy się, żeby były 6, maksymalnie 7-osobowe. Nie wiem, co będzie w przyszłości.
5: I teraz podstawowe zasady. Jak to ma się odbywać? Co się będzie przede wszystkim liczyło?
6: Najpierw grupy losują punkty i dostają list zaszyfrowany z różnymi zagadkami, które muszą odgadnąć, gdzie jest ten punkt. No to już jest pierwszy krok. Następny krok jest dojechanie do tego punktu. Zostaną jak gdyby historię punktu, no i będą musieli wykonać zadanie grupowe i indywidualne. I będzie się liczyła punktacja całej grupy, też indywidualne, bo mamy nagrody dla motocyklistów indywidualnych i dla całej tej grupy, która będzie miała najwięcej punktów. No i tak będą musieli przejechać przez 7 punktów prawie w całej Warszawie.
5: No to teraz te punkty. Co żeście w tym roku wymyślili? Bo w zeszłym roku też było bardzo ciekawie. Jaki klucz w tym roku? I ze 2-3 przykładowe punkty.
6: Oczywiście jak co roku zamierzamy, żeby te punkty były inne niż w zeszłym. Żeby nie była monotonia. klucz w pewnym sensie jest taki sam, że będą i poznawać, i działać na tej zasadzie, żeby to nie była monotonia. To nie jest wycieczka historyczna, ani nie jest to Armagedon, gdzie mają wysiłkowo to wszystko robić. Aczkolwiek nie mówię, że nie będzie. Pokrótce mówiąc ciszej, żeby tutaj szpiedzy nie jak to mówią, nie podsłuchiwali. Mamy punkty tak. Mamy punkt taneczny na końcu, coś takiego jak w przybliżeniu, taniec z gwiazdami, gdzie będą musieli zatańczyć w parach, ewentualnie w grupie całej. Mamy punkt też taki historyczny, bo mamy stulecie transportu miejskiego w Warszawie, no i jest jeszcze zabytkowy tramwaj przy pięknej kamienicy, teatrze pana Kamińskiego, no to to już będzie i historia, i kultura, i sztuka. Mamy punkt widokowy, gdzie na szczycie naszym warszawskim, na Czerniakowie, jest Góra Powstania Warszawskiego, gdzie tu się łączą dwie rzeczy, i historyczna, i turystyczna, bo to jest pierwszy punkt w koronie gór szczytów Warszawy, których i zapoznamy. Mamy u naszego sponsora punkt, którego pozdrawiamy, Indiana, gdzie też będą wykonywać pewne zadania manualne. Mamy punkt plażing, bo jesteśmy w okresie zbliżającego się lata. Jadą na plażę warszawską, daleko, daleko, gdzie będą mieli za zadanie, no, typowo plażowe, rozbić parawan i nadmuchać piłkę plażową. No, to więc, no i że jesteśmy w takich czasach troszeczkę podwyższonego bezpieczeństwa i wiadomych przyczyn, to mamy kolejny punkt wojskowy, jak w tamtym roku, tylko w tym roku jest namiot grozy, gdzie będą musieli założyć tak zwane maski gazowe Bulldog, wejść do tego namiotu, gdzie będzie bardzo ciekawie, wykonać pewne zadania i wrócić. Gro jest punktów, dużo czasu. Myślę, że to będzie około 6 godzin dobrej zabawy. Prawie niecałe 100 kilometrów jest po Warszawie, no to jest też wyzwanie. No oczywiście muszą wszyscy zachowywać bezpieczeństwo, przepisy drogowe i tym podobne.
5: To jest oczywista sprawa. To jeszcze na koniec powiedz mi, gdzie szukać informacji o tym, co na co dzień robicie i organizujecie, o wydarzeniu?
6: To na pewno Dom Kultury Świt, który współpracuje z nami i jest tak zwanym naszym takim sponsorem. Fundacja Iron Angel, no i Bruk i Benzyna, gdzie jesteśmy, cały czas nasza strona pracuje. Więc jest gdzie nas znaleźć. W tym świecie motocyklowym wszyscy wiedzą, gdzie nas szukać.
5: Super, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Oczywiście spróbuję wyłowić uczestników, jak nastroje przed startem. Dzięki.
6: Proszę, dziękuję, pozdrawiam.
5: Jestem przy pierwszej ekipie. Niektóre twarze kojarzę z zeszłego roku. Cześć.
7: Cześć. Iwona jestem.
8: Cześć, Czesław.
9: Cześć, Marcin. Nie możesz nie kojarzyć, bo ja się ogoliłem tym razem. Więc...
10: Cześć, jestem Łukasz.
11: Cześć, Kamil.
12: Ja jestem Zając.
5: A to przede wszystkim na początek zapytam tych, którzy na Brugi Benzyna wracają. Czemu się zdecydowaliście, czy tak fajnie było w zeszłym roku?
7: Rewelacyjnie było. Fajna zabawa, więc powtarzamy w tym roku.
5: A co było najfajniejsze?
8: Deszcz.
5: No właśnie, był deszcz, ale dzisiaj deszczu podobno nie będzie. Będzie ładna pogoda. A co jest najtrudniejsze?
12: Najtrudniejsze są wszystkie te zadania, a najfajniejsza była historia Warszawy, punkt o historii Warszawy, gdzie do dziś pamiętam kilka faktów takich, które są, nie pisze się o tym, aczkolwiek właśnie od warszawianistów można się dowiedzieć coś ciekawego.
5: Mówisz, że najtrudniejsze są te zadania, no to na przykład w zeszłym roku co wam najwięcej kłopotu sprawiło?
12: Rozpalenie ogniska.
5: Oj, no proszę.
12: Udało się jedną zapalniczką nawet.
5: No tak, ale lało, no też nie było tak prosto.
12: Ale próbowaliśmy.
5: To w takim razie oczywiście życzę wam dzisiaj powodzenia.
9: Dzięki, postaramy się.
5: Cześć, jesteście kolejną ekipą, która dzisiaj startuje?
13: Zgadza się, tak, jesteśmy kolejną ekipą.
5: Przedstawisz ekipę?
13: To jest mój partner Konrad, Paulina i trzech chłopaków, których poznaliśmy właśnie teraz. Jay i Michał.
5: Skąd przyjechaliście? Tu
13: My z Nowego Dworu.
5: Z Nowego Dworu, to ładny kawałek. A w zeszłym roku też byliście?
13: Niestety niepogoda nas przestraszyła, ale w tym roku już stwierdziliśmy, że nie odpuszczamy, nawet jakby miało padać.
5: To rozumiem, że jakieś echa imprezy dotarły do was.
13: Oczywiście, tak, bo akurat znam się z osobami, które to organizują i właśnie żałowaliśmy w tamtym roku, że trojnasta pogoda przestraszyła, więc w tym roku już czy słońce, czy deszcz stwierdziliśmy, że wsiadamy na motocykl i jesteśmy.
6: Witam w imieniu Domu Kultury Świt, Art House'u Kołowa i Fundacji Iron Angel, no i naszej imprezy Bruki Benzyna. I sponsora głównego Indian. Cieszymy się, że pogoda dopisała, bo hardcore powinien być. Jest 6 grup, jest 6 punktów podstawowych i 1 punkt premiowy. To na końcu.
11: Mamy grupę Dzidzi. Grupa Dzidzia.
6: Dzidzia rękę podnosi, tu grupa idzie, zapraszamy.
11: Tak, mamy Motokomando. Motokomando, gdzie jest Motokomando?
6: Ręka Motokomando.
11: Motodziki.
6: Motodziki.
11: Mamy warszawski chrom. Tak jest. Drużynę XXX. Tak jest, weterani zeszłoroczni.
6: Tak.
11: I drużyna z innej beczki.
6: Dobra. Dobrze, brawo.
1: To idę podejrzeć, co wylosowaliście, jak trudną zagadkę. Jak się nazywa wasza grupa?
14: Motokomando.
1: Motokomando i zaraz zobaczymy, co Motokomando dostało.
14: Jedźcie tam, brawo, gdzie mel po menie, po drodze z Wałęsą, tramwajem numer 13.
1: Trudna zagadka.
15: No.
1: Cześć, jak się wasza grupa nazywa?
16: Warszawski Chłop.
1: I macie trudną zagadkę? Układankę macie.
16: Płaciliśmy karteczkę i wyszedł nam kod QR. Tylko, że coś dziwnego z tego kodu wychodzi, bo mi nie mam wyszedł.
1: Ale już ładnie jest ułożone, więc za chwilkę się powinno.
15: Wow, niektórzy już startują.
1: Udało wam się rozwiązać już zagadkę.
17: Tak, zdecydowanie.
1: Trudna była?
17: Nie, no, powiem szczerze, że bez całej drużyny to ciężko by było.
1: Czyli szykujecie się już do startu?
17: Szykujemy się do startu, trochę przed nami jazdy, ale w zakresie tych 20 kilometrów, także powinno być dobrze. Zobaczymy na miejscu.
1: To teraz zwycięzcy tegorocznej edycji motocyklowego rajdu na orientację Bruk i Benzyna. W klasyfikacji drużynowej najlepszy okazał się warszawski Chrom. W klasyfikacji indywidualnej na pierwszym miejscu Andrzej Świętochowski, dalej Daniel Dośla i Paulina Zowczak. Zwycięzcom oczywiście gratulujemy i w tym magazynie to już wszystko. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
18: To jest magazyn reporterów Meloradia. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. Nie będę wam mówić, co macie robić, bo myślę, że doskonale wiecie. Sama nie lubię, kiedy ktoś narzuca mi swoje zdanie. Uważam, że każde zdanie jest dobre, każde zdanie szanować trzeba, ale na przykład mogę wam dzisiaj podpowiedzieć, co zrobić z rzeczami, które nam nie służą albo które się po prostu popsuły. Czasami warto je naprawić, niekoniecznie od razu wyrzucać, niekoniecznie wymieniać na nowe, ale jeżeli już tak naprawdę bardzo nie zależy nam na tym, żeby trzymać coś konkretnego w domu, bo się znudziło. To jest taka fundacja, która takie rzeczy przyjmuje, a właściwie nie przyjmuje tyle tylko, co udostępnia platformę, udostępnia miejsce, gdzie możecie wysłać ogłoszenie, przedstawić swój towar i pozwolić na to, żeby znalazł on nowego właściciela. I o tej przepięknej inicjatywie, którą myślę wielu z was może już znać, bo ona rozlała się nie tylko na Warszawę. W Warszawie co prawda ma swój początek, ale rozlała się na całą Polskę. Uwaga, śmieciarka jedzie. Rozmawiałam z inicjatorką tej inicjatywy, która ma już 10 lat. O tym, na czym dokładnie polega, jeżeli jeszcze nie wiecie, i o tym, jakie są plany na przyszłość, na kolejnych 10 lat. O tym udało mi się porozmawiać i o tym dzisiaj posłuchamy.
19: Uwaga, śmieciarka jedzie, to są takie grupy na Facebooku, gdzie można dać posta, że mamy coś do oddania niepotrzebnego, albo możemy nawet zrobić zdjęcie pod śmietnikiem, gdzie widzimy, że coś użytecznego dla kogoś jeszcze leży, i poinformować o tym, gdzie ktoś może to znaleźć. O, i w tej chwili administrujemy ponad 300 grup i w tych grupach jest ponad 1 000 000 osób. To jest 300 grup w całej Polsce, to są grupy lokalne, Zakładamy w tej chwili grupy w miejscowościach powyżej 15 tysięcy mieszkańców. Natomiast no nie wszystkie oczywiście się rozkręcają, to zależy od lidera i od tego, jak tam algorytm, że tak powiem, zdecyduje. Natomiast grupy są w całej Polsce. No zaczęło się w Warszawie na Saskiej Kępie. Ja byłam na urlopie macierzyńskim i miałam widok centralnie z mieszkania na śmietnik. I moje dzieci uwielbiały, jak przyjeżdża śmieciarka, uwielbiały to oglądać. I ja miałam okazję zaobserwować, co się dzieje z tymi rzeczami, jak przyjeżdża taka śmieciarka, duży kontener na gabaryty. Czyli te rzeczy są brane i niszczone. Ja byłam przekonana, że ci panowie sobie to zabierają, że coś z tym robią, że może to jest sprzedawane. Okazuje się, że nie, bo to jest generalnie no, nie do końca zgodne z polityką MPO, żeby ci panowie coś zabierali, bo oni, w ich obowiązku jest uprzątnięcie terenu. Gospodarka obiegu zamkniętego to nie jest w ich jakby tam priorytetach, jeżeli chodzi o pracę. W związku z tym oni to niszczą, żeby jak najwięcej do tego kontenera się upchnęło, bo to jest jakby efektywność. Tak się liczy te KPI-e, nie wiem jak to się nazywa, efektywność ich pracy. To znaczy im mniej będzie kursów, żeby uprzątnąć dany obszar, tym lepiej dla mieszkańców, którzy mniej płacą za śmieci. Natomiast wiele z tych rzeczy cały czas jeszcze się do czegoś nadaje. Ja nawet już teraz ponad 10 latach zajmowania się tym tematem, ja widzę, że tak naprawdę wszystko jest jakimś surowcem, jakimś materiałem, z którego możemy coś zrobić. I to jest dla mnie, to jest dobro. Te śmieci to tak naprawdę są surowce, które możemy wykorzystać ponownie.
18: Nadal jednak zostawiamy śmieci pod śmietnikiem na terenie spółdzielni. To nie zawsze jest dobre, właściwie w ogóle nie jest, przekonuje nasza rozmówczyni.
19: Tak robią i tak można powiedzieć, taka kultura była, że no tak coś tam się stawia przy śmietniku, może ktoś weźmie, natomiast to nie jest dobre rozwiązanie. Właśnie w związku z tym, że jeżeli mamy spółdzielnię mieszkaniową, no to te zalegające rzeczy to jest niebezpieczeństwo. Ktoś się może o to potknąć, ktoś się może zapalić. To nie jest do końca dobre rozwiązanie i w tej chwili no, jako społeczeństwo stoimy przed takim problemem. No dobrze, ale co z tymi rzeczami? Bo jeżeli ktoś by, kogoś by do tego zatrudniać, wozić, segregować, jakieś zewnętrzne organizacje, no to się robi nieopłacalne. W związku z tym pytanie, jakie rozwiązania? Dość dobrze działają takie małe miejsca, przy bibliotekach na przykład, takie małe podzielnie. Niezbyt duże, bo wtedy jakby przychodzą ludzie, za dużo rzeczy tam rzucają. Niezupełnie otwarte, czyli nie na wolnej przestrzeni, bo wtedy no niestety różne rzeczy się tam dzieją. Po prostu albo te rzeczy są niszczone, albo ktoś tam mieszka, śpi i tak dalej. No różne naprawdę. Natomiast dobrze się sprawdzają właśnie takie miejsca, które są przy jakimś, czy knajpie, kawiarni, bibliotece, domu kultury. I tam takie małe miejsca, gdzie można sobie oddawać rzeczy, przekazywać. Czasem takie parapety robią mieszkańcy i na tych parapetach tam sobie oddają. Ważne, żeby te rzeczy się nie niszczyły w trakcie i żeby tam nie zostawiać za dużo tak naprawdę rzeczy, których nikt już nie użyje. Bo też, żeby użyć pewne rzeczy, żeby je odnowić, trzeba mieć pewne kompetencje i pewne zasoby.
18: Tutaj z jednej strony mówimy o dawaniu drugiego życia przedmiotom, rzeczom, ale z drugiej strony to są te relacje międzyludzkie, które się tworzą przez to, że mogą sobie podarować te rzeczy.
19: Tak. Relacje się tworzą i w ogóle jak zakładałam te grupy, to ja sobie myślałam, no to taka techniczna grupa, tu oddam, tu odbiorę i w gruncie rzeczy nie ma to co tam za dużo komentować. Co się okazało? Ogromne znaczenie ma społeczność, to znaczy to, że my możemy się pochwalić trochę tym, co mamy, co oddajemy, opowiedzieć historię o tym, dlaczego to oddajemy, jaka jest historia związana z tym przedmiotem. Lubimy komuś pomóc, nie chcemy, żeby to wylądowało, potem było zniszczone. Bo to jest trochę tak, że jak oddajemy jakąś rzecz, która była u nas wiele lat, to trochę oddajemy część siebie. I to nie jest do końca takie widoczne, bo nie z każdą rzeczą mamy taki związek emocjonalny, ale okazuje się, że z bardzo wieloma mamy. W związku z tym, jeżeli oddajemy coś komuś, ten ktoś to wyrzuci, to trochę czujemy jakby nam, no nie wiem, czy napluł w twarz, ale generalnie jakby nie szanował nas i tego, że dostał coś od nas, jakiś przedmiot. Więc ten element taki emocjonalny jest bardzo ważny. Okazuje się też, że wokół tych rzeczy buduje się cała masa dalszych aktywności, czyli taki jakby rozszerzony impact tego naszego działania, bo co robią ludzie? Ludzie się poznają. Ostatnio mieliśmy nawet parę, że tak powiem, ze śmieciarki. Para się poznała we Wrocławiu. Mówimy o tym w naszej kampanii. Historie ze śmieciarki wyjęte. Więc pary są. Ludzie szukają rzeczy na przykład na bazarki charytatywne, czyli mogą pomóc zwierzakom, osobom w potrzebie. Ludzie oddają coś właśnie sąsiadom. Okazuje się, że nawiązują relacje z sąsiadami, bo widzą, o, blisko mnie. I potem przez tą rzecz się jakby nawiązuje ta znajomość, taka bardzo niezobowiązująca. Ale jeżeli mają inne wspólne tematy, to ta znajomość może się rozwinąć dalej. Czasem osoby potrzebują podobnych rzeczy. Na przykład często odbierają opakowania, pudełka do pakowania, bo właśnie na tych bazarkach pakują rzeczy i wysyłają. To wtedy osoba, która ma dużo takich opakowań, zaczyna już bezpośrednio dostarczać tej osobie rzeczy. I takie, powiedzmy, społeczno-biznesowo-charytatywne relacje zaczynają się nawiązywać.
18: Co najczęściej oddajemy, czym się dzielimy, jakie rzeczy zapadły w pamięć naszej rozmówczyni? Przypomnę, że moją gościnią jest Dominika Szeciło, inicjatorka Uwaga, śmieciarka jedzie.
19: Dużo jest takich ciekawych rzeczy, dlatego że śmieci to jest, można powiedzieć, takie no, świadectwo naszego życia. W związku z tym w tych śmieciach nam się to życie odbija. I oprócz tego, że czasem są, można powiedzieć, dzieła sztuki, ktoś coś zrobi ręcznie. Mi to się bardzo podoba, jak na przykład ktoś robi przebrania. Jest impreza, jakiś temat i jakby w takim kreatywnym szale tworzymy coś. Jest to przebranie na przykład za tarkę albo za ser. Różne takie rzeczy, za sałatkę jarzynową były na śmieciarce. No i jeżeli to tworzymy, idziemy na tą imprezę, to jest bardzo fajne. No ale drugi raz już się w to nie ubierzemy, bo to już kompletnie nie ma sensu. Ale można oddać strój sałatki jarzynowej na śmieciarce. Jeżeli ktoś pójdzie na tą imprezę, to jakby historia dzieje się od nowa. Kolejną rzeczą są oczywiście suknie ślubne. I to jest taki przykład, gdzie nasze nastawienie zmienia, że tak powiem, w ogóle funkcjonowanie świata. Dlatego, że ślubny to jest taki ważny moment w życiu kobiety i mężczyzny, wyjątkowy, właśnie taki, można powiedzieć, symboliczny. No i tak używana suknia ślubna, stara, no jednak jest takie ciśnienie, żeby ona była nowa, bo to ma być wyjątkowy moment. A w tej chwili myślenie się zmieniło i na przykład dziewczyny w grupach śmieciarkowych oddają sobie suknie ślubne i są zdjęcia ze ślubu i powiedzmy, o, ja biorę w październiku, ja biorę w grudniu, ja biorę w lutym. I co tutaj się dzieje? One zaczynają nowe życie z zerowym śladem węglowym. Nie robią tego swojego footprintu negatywnego dla świata. A co my tu mamy? Mamy poliestrową zwykle suknię ślubną, która jest droga, jest śmieciem i jeszcze trzeba ją wyprodukować. W momencie, kiedy używamy jej kilkakrotnie i cieszymy się z tego, a nie wstydzimy, zaoszczędzamy na bardzo wielu poziomach, zarówno środowiskowym, jak i finansowym.
18: Jak fundacja będzie wyglądać za 10 lat?
19: Ja dzięki wsparciu Fundacji Ashoka Międzynarodowej, która wspiera changemakerów i jakby edukuje ich w stronę takich zmian, które są systemowe, czyli stałe, mogłam pójść z fundacją, bo śmieciarka jest teraz fundacją. Możemy iść i budować to bardziej w kierunku zmian systemowych i może to zabrzmi absurdalnie, ale naszym celem jest to, żebyśmy nie byli potrzebni, czyli żeby śmieci nie było, żeby ludzie mieli gdzie naprawiać rzeczy, żeby się tego nie wstydzili, żeby używali wielokrotnie, żeby mieli rzeczy dobrej jakości i żeby śmieciarka nie była potrzebna, tylko żeby to był już po prostu sposób funkcjonowania społecznego. I to, co my robimy w tej chwili, to przede wszystkim patrzymy na ten system i patrzymy, jak można go zmienić i tutaj wiemy na pewno, że potrzebujemy narzędzi sprawnych, takich na przykład aplikacja, myślimy, projektujemy, już jesteśmy po jakimś pierwszym MVP, jeżeli chodzi o aplikację, żeby to po prostu usprawnić, to działanie, bo jednak grupy facebookowe mają swoje niedomagania, zmierzyć to, żeby ludzie widzieli ten ich efekt, czyli jeżeli oddam tą rzecz, to tak naprawdę co ja robię? Nie tylko to jest oddanie rzeczy, ale to jest oszczędzenie konkretnych kilowatów energii, konkretnych surowców, a jakby tak z perspektywy, można powiedzieć, już szerszej, globalnej, to ta gospodarka, która najszybciej się przerzuci na taką cyrkularną gospodarkę, ona będzie do przodu względem innych, bo te surowce nam się kończą i za 60 lat tych surowców już tyle nie będzie. Plastik już nie będzie taki tani. To się wszystko pozmienia i im szybciej to zrobimy, a my w Europie no nie mamy tak dużo zasobów. My nie mamy takich możliwości jak inne kraje i kontynenty, więc to jest dla nas tak naprawdę nie tylko kwestia, żeby było czysto. To jest kwestia strategiczna, gospodarcza. Kontynuując dalej, chcemy zrobić aplikację, zmiany systemowe, żeby wprowadzać gospodarkę obiegu zamkniętego, no i przede wszystkim ułatwiać ludziom ratowanie tych rzeczy, żeby oni mieli łatwe, proste narzędzia, czyli też online aplikacja, ale też offline, czyli miejsca, gdzie można oddać rzeczy, naprawić i tak naprawdę fajnie spędzić czas. Bo jeżeli sobie pomyślimy, że to jest spotkanie razem ojca, syna, córki, społeczności, razem coś naprawiamy i spędzamy dobrze ten czas i bawimy się, No to jakby same plusy.
18: Niejednokrotnie to rzeczy z duszą i historią.
19: Oczywiście, tak. I mamy te chwile, które razem spędzimy. Nie może przed ekranem komputera czy smartfona, tylko razem coś naprawimy i zobaczymy sobie, jak to działa. I też jakby edukacja, jak rzeczy są zrobione, jak można je zmieniać, jak można je dostosowywać do siebie. Mieliśmy taki projekt z Narodowym Instytutem Dziedzictwa Narodowego, którym zajmowaliśmy się tematem, ile rzeczy, pamiątek jest wyrzucanych. Bo jeżeli mamy na przykład krzesło albo lampę, no to są takie rzeczy, które jakoś w jakiś sposób można odtworzyć. Albo były produkowane masowo, ale jeżeli do śmieci poleci pamiętnik, to my już tego nie odtworzymy. My już nie jesteśmy w stanie tego przywrócić. I bardzo dużo rzeczy historycznych jest wyrzucanych i nie ma tak naprawdę systemowego rozwiązania, nawet dla osób znanych w Polsce, zajmujących stanowiska w rządzie, czy różnych naukowców, czy znanych osób, jak zachowywać to dziedzictwo. Bo to jest jakby w gestii rodziny. A czasem zdarza się tak, że ktoś chce coś wynająć szybko i tak naprawdę te pieniądze są ważniejsze i to wszystko leci do śmieci, bo przychodzi ekipa, oczyszcza przestrzeń i nie patrzą, co tam jest. A tam często są bardzo wartościowe rzeczy. Na przykład dzięki śmieciarce została uratowana walizeczka z Powstania Warszawskiego i ona w tej chwili jest w Muzeum Powstania Warszawskiego. I my też takich przedmiotów znamy więcej, jest więcej jakby zidentyfikowanych. Chcielibyśmy zrobić wystawę. Pracujemy nad tym właśnie, żeby pokazać, że wyrzucamy tak naprawdę nie tylko zasoby, nie tylko surowce, ale też naszą historię. Zdjęcia, rękopisy, dokumenty, to wszystko jednostkowo jest, no jednostkowe rzeczy takie są wyrzucane i tak naprawdę ludzie nie do końca wiedzą, co mają z tym zrobić, jeżeli mają coś takiego. Muzea są troszeczkę, że tak powiem, zawalone, ale bardzo duża jest aktywność tak zwanych muzeów społecznych, znaczy archiwów społecznych i to jest ważny element tego jakby ekosystemu, że tak powiem, że nie tylko te archiwa państwowe, ale też archiwa społeczne i też widzimy bardzo duże znaczenie prywatnych osób, które kolekcjonują różne rzeczy i dzięki śmieciarce mogą właśnie je zachowywać. Na przykład jest taka inicjatywa jak Muzeum Komputerów w Milanówku i tam ta historia, taka najnowsza, już jest zachowywana.
18: Moją gościnią była Dominika Szociło, inicjatorka Uwaga, śmieciarka jedzie. A przed mikrofonem Marta Kaźmierowska.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
18: Zapraszam na kwadransy z kobietami Warszawy. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. Dziś zaglądamy do Muzeum Warszawskiej Pragi, a moim gościem jest Jolanta Wiśniewska, kustosz tegoż muzeum. Będziemy mówić o Halinie Konopackiej. Warszawiance, prażance, sportsmence, ale nie tylko, bo jak usłyszycie za moment w dalszej części programu, również projektantce mody, malarce, kobiecie, która swoim życiorysem mogłaby obdzielić jeszcze kilka osób, której życiorys na pewno nadaje się na scenariusz filmowy. A teraz zapraszam do wysłuchania audycji. Moim gościem jest Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi.
20: Jak myślimy o Halinie Konopackiej, to widzimy piękną, wysoką kobietę, szczupłą, 181 cm wzrostu, 66 kg wagi, figura modelki, wielkie oczy, piękne włosy. Kobietę, która zadziwia sprawnością fizyczną, ale także kobietę o niezwykłych też walorach intelektualnych. Kobietę renesansu, kobietę wszechstronną. Jak patrzymy na jej życie, to jest to życie pełne zwrotów, pełne też trudnych momentów, z których Halina Konopacka się podnosi i idzie dalej. Urodzona w Rawie Mazowieckiej, ale warszawianka, też prażanka, bo też mieszkała na Kamionku w kamienicy przy ulicy Grochowskiej 362 i to jest dom, który do dzisiaj stoi, na którym w tym roku Fundacja Lotto imienia zresztą Haliny Konopackiej wspólnie z dzielnicą Praga Południe odsłoniły tablicę pamiątkową poświęconą Halinie Konopackiej. Została zapamiętana przede wszystkim jako pierwsza polska mistrzyni olimpijska. Jako wszechstronna nie tylko lekkoatletka, wszechstronna sportsmenka. bo Halina Konopacka uprawiała wiele dyscyplin, około 10 dyscyplin lekkoatletycznych, ale także narciarstwo, pływanie, biegała, jeździła w rajdach samochodowych, tenis, jeden z jej ulubionych sportów, i osiągała w tych wszystkich dziedzinach sukcesy. To jest nasza mistrzyni olimpijska, ale trzeba przypomnieć, że ona ten medal olimpijski wywalczyła w Amsterdamie w 1928 roku. Zresztą niedawno obchodziliśmy rocznicę, bo to był 31 lipca 1928 roku, kiedy Halina Konopacka wyszła na stadion w Amsterdamie i rzuciła dyskiem na odległość, która była wówczas rekordem świata. Była pierwszą kobietą, która na Igrzyskach Olimpijskich zdobyła w lekkiej atletyce złoty medal olimpijski. Była pierwszym sportowcem w historii polskiego sportu, który zdobył medal olimpijski. To był nasz w ogóle pierwszy medal olimpijski, złoty. To była kobieta, która uprawiała sport z entuzjazmem. Sama siebie określała jako entuzjastkę. Mówiła wielokrotnie, że nie wyobraża sobie uprawiania sportu bez entuzjazmu, że tak na poważnie i z przymusem to można uprawiać gimnastykę zdrowotną, ale na pewno nie sport, który ma być przyjemnością, ma dostarczać energii życiowej, ma być źródłem też hartowania ducha, bo ona postrzegała sport, uprawianie sportu jako taki element kształtowania osobowości, kształtowania charakteru. Uważała, że ten wysiłek, który się też wkłada w dobre uprawianie, w właściwe uprawianie sportu, kształtuje charakter, i że to jest taki nieodłączny element, który pomaga odnaleźć też własną drogę, siebie.
18: Co ciekawe, o czym usłyszycie za moment, Halina Konopacka swoją karierę sportową rozpoczęła dopiero w wieku 24 lat. Stosunkowo późno, i pierwsze sukcesy, rekordy Polski, ale również świata, zaczęła osiągać po 4 latach. Ale jak usłyszycie za moment, o czym powie Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi, okupione to było ciężką pracą i dyscypliną.
20: Startowała w pięcioboju, trójboju, w biegach, w sztafecie, w skoku w dal. Rzucała dyskiem, ale pchała też kulą, rzucała oszczepem. To była osoba niezwykle wszechstronnie uzdolniona. Sama mówiła, że zawdzięcza to wszystko jakiejś szczególnym tajemnicom treningu, ale przede wszystkim warunkom fizycznym. Dlatego, że te jej warunki fizyczne szczególnie ją predestynowały do uprawiania takich dyscyplin jak właśnie rzuty, czy to pchnięcie kulą, czy rzuty oszczepem, czy dyskiem, skoki, bo to były długie ręce, długie nogi. Miała też znakomite wyczucie ruchu. Potrafiła powtórzyć ruch, co jest bardzo potrzebne sportowcowi w momencie, kiedy jakby ćwiczy technikę, bo przecież technika rzutu dyskiem też między innymi polega na tym, sukcesy, żeby powtórzyć ten najlepszy ruch, najbardziej efektywny. Ona to potrafiła. Robiła to z wielką lekkością, przynajmniej na zewnątrz tak to było postrzegane, że ona po prostu wychodzi na stadion, wychodzi na bieżnię i ona rzuca, ona biegnie, ona skacze i skacze daleko, rzuca daleko, osiąga nagle Mistrzostwo Świata. Pierwsze jej Mistrzostwo Świata, to znaczy nieoficjalny rekord świata w rzucie dyskiem, to był na Agrykoli przed jakimiś znaczącymi startami, i ona rzuciła na takich warszawskich jakichś zawodach, gdzie było kilkadziesiąt osób jako widzowie, i ona sobie wyszła, rzuciła i wszyscy widzieli, że to daleko. O, pomyśleli, to pewnie rekord Polski. Nagle dziennikarz, który to obserwował, widzi, że tak wszyscy zaczynają biegać, jakieś takie emocje tutaj się zaczynają ujawniać, biegają, mierzą i nagle się okazuje, że Konopacka rzuciła na rekord świata. Oczywiście był to rekord nieoficjalny, więc to jej przychodziło, wydawałoby się, że lekko, że bez takiego większego wysiłku, co oczywiście z pewnością jest przesadą, bo wiemy, że Konopacka trenowała i to potrafiła trenować dosyć ostro. Ona wyjeżdżała do jakichś rodzinnych majątków poza Warszawę i po prostu rozczochrana w jakimś takim niedbałym stroju wychodziła na jakąś łąkę i trenowała technikę rzutu. Ta przygoda ze sportem trwała dosyć krótko, bo Halina Konopacka chyba w 31 roku zakończyła swoją karierę sportową. To się stało już po jej zamążpójściu. Ona została żoną urzędnika państwowego, dyplomaty, no i w tym momencie już ministra skarbu, znaczy przyszłego ministra skarbu, Ignacy Matuszewskiego. To było też małżeństwo, które przekraczało pewne konwenanse. Było to drugie małżeństwo Ignacego Matuszewskiego. Dla rodziny Haliny Konopackiej z pewnością nie takie łatwe do zaakceptowania. I znowu była to taka sytuacja, kiedy Halina Konopacka podejmuje własną decyzję.
18: Łamie standardy takie ogólno przyjęte.
20: Tak, z pewnością. Tak samo z pewnością uprawianie sportu wyczynowo dla kobiety w latach 20. nie było taką oczywistą karierą i wiązało się z przekraczaniem różnych barier. Trzeba też, wracając jeszcze do tego sportu, trzeba pamiętać, że był to czas, kiedy kobiety dopiero wkraczają do klubów sportowych, na areny sportowe. I nie jest to takie oczywiste, że dziewczyna z dobrego domu zajmuje się sportem, że wychodzi w krótkich spodenkach na bieżnię, że biega, skacze, że publicznie jakby uprawia sport.
18: Ale gdyby to rozmawiałyśmy o tym przed wejściem na antenę, nie miała tego oparcia w rodzinie, która była nowoczesna, to pewnie tak by się ta historia nie potoczyła.
20: Tak, cała przygoda Haliny Konopackiej ze sportem wiązała się z tym, że jej rodzina była bardzo usportowiona i podejście rodziców do wychowania dzieci, do uprawiania przez nich sportu, do spędzania czasu na wolnym powietrzu było właśnie takie, a nie inne. Rodzice zdecydowanie popierali taki fizyczny rozwój swoich dzieci, fizyczną aktywność, więc z pewnością nie byli typową mieszczańską rodziną, która zamykała swoje córki w kręgu dziewczyńskich lektur i dziewczyńskich zainteresowań.
18: Konopacka dziewczyńskie zainteresowania również miała, bo tak jak pani słucham, to mam wrażenie, że Konopacka czego się nie tknęła, to była w tym po prostu dobra.
20: No, trzeba pamiętać, że jej wielką pasją była literatura. Ona sama pisała wiersze i to nie było pisanie takich dziewczyńskich wierszy. Ona pisała wiersze naprawdę i była w tym dobra i mogła tutaj również osiągać sukcesy. Też je osiągała. Jej wiersze publikował Skamander, publikowały Wiadomości Literackie. To były tytuły nie byle jakie, nieprzypadkowe. To nie były tytuły, w których publikowały panienki z dobrych domów swoje takie, no powiedzmy, pierwsze wiersze o miłości. Też wydała tomik wierszy i ten tomik zawierający 17 wierszy z któregoś dnia, taki był tytuł tej książeczki, też świadczy o tym, jaki potencjał, jaki talent tutaj Halina Konopacka miała. Zresztą jej takim największym przyjacielem był Kazimierz Wierzyński, poeta. Zresztą notabene drugi złoty medalista naszych Igrzysk Olimpijskich w Amsterdamie w 1928 roku, bo to on wówczas zdobył literacki laur olimpijski, złoty medal przyznawany za twórczość poetycką na Igrzyskach Olimpijskich. Wtedy był taki zwyczaj.
18: Ale i sport, i literatura to za mało dla Haliny Konopackiej, która, aby dodać trochę pikanterii życiu, wymyśla rajdy samochodowe, w których również okazuje się dobra i które pomagają jej mężowi, ale i skarbowi państwa przewieźć złoto, o czym usłyszycie za moment. Podczas tego szaleńczego rajdu, uciekając przed Niemcami, gubi swój medal olimpijski.
20: Jest kobietą, która wielokrotnie podejmuje bardzo odważne decyzje. Tutaj trzeba przypomnieć o brawurowej akcji wywożenia polskiego złota we wrześniu 1939 roku. To była akcja, która była pomysłem jej męża.
18: Tutaj przydały się te wyścigi samochodowe, te rajdy.
20: Tak, ona była znakomitym kierowcą. Potrzeba uratowania zapasów polskiego złota, zapasów Banku Polskiego, aby ono nie wpadło w ręce niemieckie. Wiadomo było, że Niemcy już się zbliżają zbliżają i że ta ofensywa zbliża się do Warszawy bardzo szybko. Prawie że w ostatniej chwili podjęto decyzję, że to złoto zostanie wywiezione. Ono zresztą było zdeponowane nie tylko w Warszawie, ale także w kilku innych miejscach i to była cała wielka logistyczna akcja, żeby to zgromadzić i jakby pod okiem już bardzo czujnych służb niemieckich i radzieckich wywieźć przez Rumunię, Turcję, Liban na zachód, tak żeby oddać ten cały zapas, depozyt do dyspozycji polskiego rządu na emigracji. To był wielki problem, ponieważ no, złoto jest ciężkim towarem, to było niemal 80 ton ładunku, który należało szybko przewieźć. Już wówczas, na samym początku, w pierwszych dniach września, kiedy zrodził się ten pomysł, nie było w Warszawie wolnych samochodów ciężarowych i wykorzystano do tego celu autobusy komunikacji warszawskiej, które przemalowano. I tymi autobusami cały konwój ruszył ostrzeliwywanymi drogami, przemykając się nocami w kierunku granicy rumuńskiej. Halina prowadziła jeden z samochodów na końcu kolumny i to właśnie wówczas, podczas tej pełnej emocji drogi, gdzie ścigano się z czasem, ścigano się też z wywiadem niemieckim, który śledził tę akcję od samego początku i próbował jej przeszkodzić. I to było tak, że konwój poruszał się nocami, gdzieś musiał przeczekać dzień i zwykle było tak, że w momencie, kiedy wyruszył w drogę, to miejsce, w którym konwój przeczekiwał, aby

0: tego pierwszego polskiego medalu olimpijskiego. Wiem od Fundacji Lotto, że rozpoczęto taką akcję poszukiwania medalu.
1: A nam pozostaje żywić nadzieję, że ten medal kiedyś się odnajdzie. Moim gościem była Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi, a przed mikrofonem Marta Kaźmierowska.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. MediaExpert.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły w Omoda JQ Grupa BEMO, Aleja Krakowska 8, Janki koło Warszawy. www.omoda.grupabemo.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
7: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
8: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
7: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
9: Przed mikrofonem Marta Kaźmirowska. Zapraszam na magazyn reporterów Meloradia. Na warszawskiej Pradze Północ ma stanąć nowa siedziba Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK. Nie będzie to jednak kolejny biurowiec, a zaplecze operacyjne państwa. Miejsce, w którym odzyskuje się dane po ataku, szkoli specjalistów i analizuje zagrożenia, które już dawno przestały być domeną wyłącznie instytucji. Bo jak wiecie, cyberatak może na przykład wyłączyć nam prąd w domu albo zablokować konto w banku czy wykraść pewne wrażliwe dane, na przykład z przychodni zdrowia. Tym tematem zajmiemy się w tej części programu. Zajrzymy na konferencję prasową, w której usłyszeliśmy nieco więcej o tym, po pierwsze, pod jakim adresem znajdzie się nowa siedziba, ale również porozmawiamy o tym, że będzie miało to również znaczenie dla samej Warszawy. Jakie? O tym powie prezydent Rafał Trzaskowski. Potem przeniesiemy się na lotnisko Okęcie. Zbliża się sezon urlopowy. Nie ma tygodnia, kiedy pracownicy lotniska nie mierzą się z głupimi żartami. Jakimi żartami? O tym również posłuchacie w tej części programu, ale na początek przenosimy się dokładnie na ulicę 11 listopada, bo właśnie tam będzie znajdować się nowa siedziba Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK. Jakie będzie miała znaczenie dla Warszawy, jakie będzie miała znaczenie dla Pragi Północ, w której powstanie?
10: Ono się wpisuje idealnie w strategię miasta, które stawia właśnie na bezpieczeństwo, na rozwój nowych technologii. My współpracujemy z NASK-iem od wielu lat, a w tej chwili NASK będzie wykonywał dla nas audyt spółek miejskich właśnie pod kątem cyberbezpieczeństwa, ale też współpracujemy, jeżeli chodzi o sam urząd, na przykład wcielanie w życie elektronicznego obiegu dokumentów. Także bardzo dobrze, bo dzisiaj w naszych czasach musimy zwiększać odporność miasta na wszelkiego rodzaju kryzysy, zabezpieczać się również w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. No a samo centrum również stanie się takim hubem technologicznym, mnóstwo miejsc pracy, no i podkreślenie właśnie tego, że Warszawa stawia na nowe technologie.
9: Tak jak słyszeliście, NASK to zaplecze operacyjne państwa, gdzie

0: odzyskuje się dane po ataku, a także analizuje zagrożenia i szkoli specjalistów, mówi dyrektor NASK Radosław Nielek.
1: Ten duży, ogromny projekt, to jest, tak jak pan minister mówił, ponad 360 milionów złotych, to nie tylko ten budynek, choć ten budynek jest bardzo ważną częścią tego projektu, dlatego że stworzy przestrzeń do tego, żeby te szkolenia, które już teraz realizujemy między innymi dla samorządowców z obszaru cyberbezpieczeństwa, prowadzić w warunkach, które pozwolą lepiej przyswajać wiedzę, prowadzić ćwiczenia na rzeczywistych systemach, pokazywać urządzenia i pokazywać sytuacje, pokazywać pewne zdarzenia i uprawdopodobniać to, z czym faktycznie będą musiały sobie radzić te osoby, które szkolimy. Ale to także laboratorium odzyskiwania danych, które będzie wspierać jednostki w odzyskiwaniu danych po atakach różnego typu. Jak sobie Państwo pomyślą o swoim dysku twardym w laptopie, to pewnie łatwo go wziąć, zanieść gdzieś i odzyskiwać z niego dane. Ale jak pomyślą Państwo, że to odzyskiwanie danych dotyczy także na przykład dużych macierzy dyskowych, to taka macierz potrafi ważyć kilkaset kilo. Więc kluczowe jest, żeby mieć sposób do jej dostarczenia, konkretnie do laboratorium, konkretnie w dane miejsce fizycznie, gdzie można zająć się analizą tego, co tam jest nie tak albo jak to naprawić. To wreszcie laboratoria, które pozwalają odzyskiwać dane z urządzeń, takich jak urządzeń sieciowych, takich jak firewalle, jak switche, po to na przykład, żeby po tym jak przestępcy, jak cyberprzestępcy zatarli ślady swojego ataku, spróbować wydobyć je z kawałków układów scalonych, które są wlutowane w płyty główne tych urządzeń. I to także jest to miejsce, w którym to się będzie działo. Wreszcie to także kwestia certyfikacji cyberbezpieczeństwa i laboratoriów, które pozwolą prowadzić tą certyfikację także dla projektów, urządzeń, które mają charakter niejawny do poziomu tajnego. Także istotnym elementem tego Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK to jest laboratorium fuzzingu, czyli takiego rozwiązania, w którym wysyłamy do istniejących programów wiele danych, bardzo wiele danych, które w zasadzie nie mają sensu, po to, żeby znaleźć błędy i ewentualnie podatności w tym oprogramowaniu. Takie laboratoria istnieją na świecie, ale to, że my mamy własne takie laboratorium, pozwala nam dobierać to oprogramowanie, które my chcemy i które dla nas jest priorytetem do analizy pod kątem cyberbezpieczeństwa, a co pozwala nam lepiej zabezpieczać istniejące systemy teleinformatyczne. Co ważne, dzisiaj spotykamy się tutaj z okazji pozwolenia na budowę i ten budynek będzie tutaj obok powstawał, natomiast ważne jest to, że te laboratoria, o których mówiłem, już działają. One powstały, zostały wyposażone w sprzęt i w ramach obecnych możliwości lokalowych, w ramach obecnych możliwości fizycznych działają, chociaż nowa siedziba to oczywiście nowe możliwości dla tych laboratoriów i zupełnie inna skala. I o tym też warto pamiętać. Podzielę się z Państwem także kilkoma ciekawostkami dotyczącymi samego tego budynku. Warto, żeby Państwo mieli świadomość, że ten budynek powstaje na terenie, który jest objęty ochroną konserwatorską, co oznacza konkretny jego kształt i także fakturę, fasadę tego budynku, taką, która nawiązuje do tych historycznych zabudowań koszar, które mamy za nami. Ciekawostką jest także to, że w ramach tego pozwolenia na budowę i w ramach uzgodnień z konserwatorem zabytków, NASK odbuduje tutaj na tym terenie budynek, który był kiedyś składem broni. I to jest też bardzo ciekawy budynek, bo to jest budynek, który ma cztery izby, ale nie ma między nimi wewnętrznego przejścia, a same ściany wewnętrzne to jest około 1,5 metra grubości, więc taki budynek. Są tutaj jego ruiny na działce, odbudujemy po to, żeby zachować też tą historyczną wartość tej części Pragi i zamienimy ten budynek w takie małe Muzeum Polskiego Internetu, bo NASK jako instytucja podłączał Polskę do internetu.
0: A nowa siedziba powstanie do 2029 roku.
2: Zmieniamy temat.
0: Prokuratorskie zarzuty, ewakuacja terminala i straty finansowe, a także natychmiastowe zatrzymanie to niektóre z konsekwencji głupiego żartu, jaki niektórzy stosują na lotnisku. Teraz zgodnie z zapowiedzią przenosimy się na lotnisko Okęcie, bo tam nie ma właściwie tygodnia, kiedy ktoś nie wpadnie na taki pomysł, aby właśnie głupio zażartować, na przykład mówiąc o tym, że ma materiały wybuchowe w swojej torbie. A że zbliża się sezon urlopowy, to takich incydentów, jak co roku zresztą, będzie jeszcze więcej. A więcej na ten temat Piotrowi Lędzionowi mówił Piotr Rudzki z zespołu prasowego lotniska Chopina.
3: Sezon urlopowy powoli się rozpoczyna, co za tym idzie, wielu z nas będzie chciało spędzić nasz czas wolny za granicą. Niestety niektórzy ten czas wolny skończą, zanim go tak na dobre zaczną, przez głupie żarty na lotnisku. lotniskach.
4: Tak, niestety te żarty nasilają się w porze wakacyjnej, bo pasażerowie już zaczynają wakacje na lotnisku i wprawiają się, powiedzmy, w wakacyjny nastrój. Głównie tutaj chodzi nam o takie żarty, które dotyczą bezpieczeństwa, czyli w momencie, gdy personel lotniska pyta o to, czy w bagażu znajduje się coś niebezpiecznego, i pasażerowie odpowiadają wtedy, że tak, bomba, amunicja, broń i tak dalej. W tym momencie uruchamiane są specjalne procedury awaryjne i mogą skutkować tym, że faktycznie pasażer nie poleci na swoje upragnione wakacje. Musimy zrozumieć, że te pytania są po to, żebyśmy my wszyscy mogli bezpiecznie podróżować. Często pasażerowie odpowiadają później, że głupie pytanie to głupia odpowiedź. Nie, pytanie wcale nie jest głupie, bo chodzi o to, żeby wyeliminować faktycznie rzeczy, które mogą stanowić zagrożenie w bagażu rejestrowanym. Mówimy tutaj na przykład o powerbankach, które bardzo często ulegają samozapłonowi. W momencie, gdy taki powerbank znajdzie się w bagażu rejestrowanym, on jest praktycznie niemożliwy do ugaszenia. Prosimy też pasażerów o to, żeby podchodzili z wyrozumiałością do pracowników lotniska, bo oni dbają o nasze bezpieczeństwo.
3: A jakie konsekwencje poza po prostu niepoleceniem na ten urlop mogą grozić takiemu żartownisowi?
4: Tutaj poza wycofaniem z rejsu, czyli utratą biletu, utratą upragnionych wakacji, dodatkowo wchodzą kwestie jeszcze kary mandatu czy grzywny, która zostanie nałożona przez odpowiednie władze, czy to policję, czy straż graniczną.
3: Znacznie gorzej robi się, gdy taki żart pojawi się już na pokładzie samolotu. Wtedy może dojść do awaryjnego lądowania i konsekwencje mogą być jeszcze szersze.
4: Wtedy mówimy o lądowaniu nieplanowanym i faktycznie linia lotnicza może obarczyć takiego żartownisia, może obarczyć kosztami lądowania nieplanowanego, ponieważ będzie linia musiała zapłacić za lądowanie na lotnisku, gdzie zwykle nie lądują, i koszt do tankowania paliwa, a patrząc po stacjach benzynowych widzimy, że ten koszt mógłby być znaczny, bo tutaj paliwo lotnicze jest jeszcze droższe niż zwykłe samochodowe.
3: A z jakimi problemami jeszcze w tym szczycie urlopowym mierzą się pracownicy lotnisk?
4: Z tą rosnącą agresją, ponieważ pasażerowie wprawiają się w bardzo dobry nastrój przed podróżą i to często sprzyja temu, że trochę nastrój im się zmienia przed podróżą. Też musimy pamiętać, że jeżeli pasażer będzie nietrzeźwy, załoga może odmówić wpuszczenia takiego pasażera na pokład samolotu. Ponadto musimy pamiętać, że teraz mamy, praktycznie zaczyna się szczyt sezonu i będą tłumy na lotnisku, wobec czego prosimy wszystkich pasażerów, żeby jak najszybciej przechodzili kolejne etapy podróży. To znaczy, najpierw szli jak najszybciej do kontroli bezpieczeństwa, a później, jeśli lecą poza strefę Schengen, do kontroli dokumentów, ponieważ proces sprawdzania dokumentów bywa mozolny, czasami trzeba coś zweryfikować, więc najlepiej pójść jak najszybciej, żeby nie spóźnić się na swój rejs.
3: A jak przygotować się do podróży tak, aby już na lotnisku uniknąć tych ewentualnych napięć, nieprzyjemności, no i ewentualnie konsekwencji, gdy zrobimy coś nie tak?
4: Przede wszystkim warto sprawdzić, jakie dokumenty są wymagane w kraju docelowym. Warto też sprawdzić, czy wszystkie przedmioty, które pakujemy do bagażu, głównie podręcznego, ale i rejestrowanego, czy one mogą się znaleźć w bagażu. Tutaj, jeżeli pasażerowie mają wątpliwości, mogą skorzystać z wyszukiwarki na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jest taka wyszukiwarka przedmiotów zabronionych, ale mogą też skontaktować się z nami bezpośrednio, czy to poprzez Facebooka, czy poprzez e-mail, i my odpowiemy, czy dany przedmiot jest bezpieczny i można spokojnie wziąć w bagażu podręcznym czy rejestrowanym, czy lepiej jednak jakoś inaczej rozwiązać tę sprawę.
2: Muzea w Warszawie.
0: No dokładnie, zabieram Was do Muzeum Woli, bo tam przed nami bardzo ciekawa wystawa na temat rowerów. Czy mamy tutaj cyklistów? Z pewnością mamy, więc to będzie temat szczególnie interesujący dla nich. Na razie tylko powiem kilka zdań na temat tej wystawy. Później, mam nadzieję, uda mi się porozmawiać z kuratorami i opowiedzieć nieco więcej, a właściwie zachęcić Was do tego, żebyście do warszawskich muzeów zaglądali. A jeżeli chodzi o Muzeum Woli, tam przed nami taka wystawa, której tytuł brzmi Bez trzymanki, jak rower zmienia Warszawę. No i kuratorzy zadają sobie pytanie, a właściwie przyglądają się temu zjawisku, pokazując rower nie tylko jako środek transportu, lecz także jako technologię, która kształtuje codzienne praktyki, wpływa na doświadczenie ciała i sposób postrzegania miasta. Z kolei cyklizm ukazany został jako zjawisko zarówno historyczne, jak i współczesne. Bo nie wiem, czy wiecie, że cyklizm w przestrzeni Warszawy pojawił się już w XIX wieku. Pierwsze przejażdżki odbywały się w latach 60. na sprowadzanych z zagranicy lub produkowanych lokalnie samojezdach, samopędach czy samochodach, jak wówczas nazywano rowery. Prawdziwy rozkwit nastąpił jednak po 1886 roku, kiedy powstało Warszawskie Towarzystwo Cyklistów, a w Anglii wynaleziono rower typu Safety, czyli konstrukcję zasadniczo odpowiadającą tej, którą znamy dzisiaj. Początki cyklizmu to także narodziny wyspecjalizowanego dziennikarstwa sportowego. Na wystawie będą prezentowane fragmenty czasopism takich jak Cyklista, Koło, Kolarz, Wioślarz i Łyżwiarz, czy Warszawska Gazeta Sportowa. Wśród eksponatów znalazła się również apaszka związana z wyścigiem pokoju z 1950 roku, która dokumentuje kulturę kibicowską, a także zestaw gadżetów towarzyszących jednej z najważniejszych imprez sportowych w krajach bloku wschodniego. Jednym z ważniejszych wątków wystawy jest kwestia emancypacji. W różnych momentach historii rower stawał się narzędziem poszerzania autonomii, zarówno dla robotników, kobiet, dzieci czy migrantów. Umożliwiał samodzielne przemieszczanie się, zmieniał relacje między pracą a czasem wolnym oraz między sferą prywatną i publiczną, dając ludziom większą swobodę. I o tym wszystkim dowiecie się na wystawie w Muzeum Woli, do którego zajrzę. I mam nadzieję, że już wkrótce podzielę się z Wami ciekawostkami z tej wystawy, której tytuł, przypomnę, brzmi Bez trzymanki, jak rower zmienia Warszawę. Możecie ją oglądać od 29 maja do 2 lipca przyszłego roku i niezmiennie zachęcam do tego, jeżeli macie odrobinę czasu w tygodniu, aby do warszawskich muzeów zaglądać, no właśnie, w czwartki, a to dlatego, że w czwartki wejdziecie tam za symboliczną złotówkę. A teraz z roweru przesiadamy się na hulajnogę elektryczną i będzie o tym, że w Warszawie mamy nowe przepisy, a właściwie restrykcje, jeżeli chodzi o kierowców hulajnóg elektrycznych. Co dokładnie się zmieni, posłuchacie w kolejnej części programu. Będzie również o pewnych dosyć dużych utrudnieniach, o których mówiliśmy już na antenie radia, a mowa o remoncie torów w Alejach Jerozolimskich. O tym również powiemy w kolejnej części programu.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
0: Nóg na minuty. Od czerwca w życie wchodzą nowe przepisy, które regulują to, jak możemy z nich korzystać. Będzie również o dużym remoncie w Alejach Jerozolimskich i wymianie szyn, a właściwie remoncie torów tramwajowych. A na koniec propozycja prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i powrót do tematu Muzeum Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Prezydent chce bezpłatnego wejścia na teren muzeum dla mieszkańców Warszawy, a my mamy odpowiedź pełniącego obowiązki dyrektora tego muzeum.
5: Najdroższe są te lunche, które są darmowe i te nigdy nie są takie kwestie, które można rozważyć w kategoriach otwarte, zamknięte.
0: Ale na początek zajmiemy się tematem hulajnóg. Kilka miesięcy temu dyskusja rozgorzała w dzielnicy Wola, bo to właśnie tam burmistrz dzielnicy Krzysztof Strzałkowski zwrócił uwagę na porozrzucane hulajnogi na środku przejść, które blokowały dostęp do ławek na przykład w parku, ale także wejścia do budynków czy przejścia dla pieszych. Odbyło się kilka spotkań z operatorami tych hulajnóg, jakie wypracowano przepisy, jakie wypracowano stanowisko. O tym Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
6: Najważniejsze zmiany? Przede wszystkim rozszerzamy strefy z ograniczeniem prędkości do 12 km na godzinę oraz wprowadzamy miejsca, w których hulajnogi nie mogą się poruszać ani parkować. Dodatkowo uszczelniamy zasady parkowania. Sprzętu nie będzie można zostawiać w sposób sprzeczny z przepisami, na przykład na mostach, w tunelach czy w parkach objętych zakazem. Te zmiany już obowiązują, weszły w życie wraz z podpisaniem porozumienia, choć część elementów, jak na przykład ogólnopolski obowiązek jazdy w kasku dla osób do 16 roku życia, zacznie obowiązywać od 3 czerwca. Jeżeli chodzi o strefy z ograniczeniami prędkości, dotyczą one przede wszystkim miejsc o dużym natężeniu ruchu pieszych, to m.in. Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Chmielna czy Bulwar Wiślane, a teraz także ulica Złota, Zgoda, Bracka, Plac Centralny i Most pieszo-rowerowy przez Wisłę. W tych lokalizacjach hulajnogi zwalniają automatycznie. Operatorzy wykorzystują do tego systemy GPS, więc użytkownik nie musi pilnować prędkości ręcznie. Są też miejsca, które są całkowicie wyłączone z ruchu hulajnóg. To m.in. Stare Miasto, Ogród Krasińskich, Łazienki Królewskie, a także nowe lokalizacje, które weszły wraz z tym nowym porozumieniem, czyli Park Sobińskiego i Lasek na Kole. W tych obszarach hulajnogi po prostu nie będą działać. Nowe porozumienie wprowadza też realną kontrolę parkowania. Systemy operatorów blokują możliwość zakończenia przejazdu w miejscach niedozwolonych, więc nie da się zostawić hulajnóg gdziekolwiek. Jeżeli zasady nie będą przestrzegane, operatorzy zapłacą kary umowne, zarówno za nieprawidłowe parkowanie, jak i za brak reakcji na zgłoszenia mieszkańców. Dodatkowo w przypadku łamania przepisów mogą być nakładane mandaty na użytkowników, na przykład za niewłaściwe korzystanie ze sprzętu.
2: Zmieniamy temat.
0: I przenosimy się na Aleje Jerozolimskie, po których przez dwa najbliższe miesiące, w czerwcu i w lipcu, nie będą kursować tramwaje. Mowa dokładnie o tym odcinku między placem Sterenkiewicza a rondem Waszyngtona. Tramwajarze, tak jak zapowiadają, zamierzają zbudować torowisko od nowa. Utrudnienia będą ogromne, nie tylko dla pasażerów komunikacji, ale więcej na ten temat w materiale Piotra Lędziona.
7: Z końcem maja centrum Warszawy czeka mały komunikacyjny armagedon. Tramwaje nie pojadą Alejami Jerozolimskimi i przez Most Poniatowskiego. Prace na tym odcinku miały być koordynowane z modernizacją kolejowej linii średnicowej. Ta jednak wciąż się opóźnia, a jak mówi wiceprezes tramwajów warszawskich Konrad Miklewicz, dalsze odwlekanie prac na torowisku jest zwyczajnie niemożliwe.
8: Doszliśmy do sytuacji, w której szyny nam się zużyły w 90%. Na niektórych odcinkach przejazdy są w katastrofalnym stanie, mamy dużo awarii. My już nie możemy dłużej czekać. Zakładamy oczywiście, że kiedyś PKP PLK w końcu na remont średnicy wejdzie. W związku z tym postanowiliśmy tak zaplanować ten remont, który za chwilę zaczniemy, żeby przez tą dekadę, mniej więcej dekadę, zagwarantować, że na Alejach Jerozolimskich, na naszej trasie tramwajowej, przejazdy będą odbywać się w sposób komfortowy, bezpieczny, tak jak tego pasażerowie oczekują, aż dojdziemy do momentu, w którym PKP PLK rozpocznie ten gigantyczne przedsięwzięcie pod tytułem remont średnicy.
7: Na pierwszy rzut oka nie zmieni się wiele. Na remontowanym odcinku zostaną wprowadzone nowocześniejsze rozwiązania, zmiany nie będą jednak fundamentalne, z uwagi na wciąż wiszące nad tym terenem widmo przebudowy średnicówki.
8: Z przyczyn oczywistych nie chcieliśmy powiększać zakres tego remontu, bo powiększenie zakresu remontu to nie dość, że byłyby dodatkowe prace tracone, a jesteśmy spółką publiczną i nie możemy sobie w żadnym wypadku pozwolić na proliferację prac straconych, ale przede wszystkim byśmy wydłużyli czas trwania tego remontu. Myśmy zaplanowali rzeczy do zrobienia, żeby zmieścić się w 2 miesiącach. Możecie Państwo mi wierzyć na słowo albo i nie, ale 2 miesiące na 6 kilometrów trasy tramwajowej. To jest, proszę Państwa, bardzo krótko i to wymaga ogromnej mobilizacji.
7: Choć tramwajarze przepraszają za utrudnienia i zapewniają o ich maksymalnym ograniczeniu, dla poruszających się komunikacją miejską nie będą to łatwe 2 miesiące. O zastępczych autobusach uruchomionych na ten czas mówił Paweł Mundant z Zarządu Transportu Miejskiego.
9: Przede wszystkim linia Z9, która będzie jeździła pomiędzy placem Narutowicza a rondem Waszyngtona. Chcemy, żeby tu autobusy pojawiały się w szczytach co 2 minuty, w międzyszczytach co 3-4, święto również co 3-4, w niedzielę co 5 minut. Podwajamy linię 158, uruchamiamy linię Z21, to jest nic innego jak linia 521 skierowana ciągiem aleją dalej wydłużoną wiatraczną do Waszyngtona. Dzięki temu mieszkańcy zyskają przede wszystkim Wawra i okolic właśnie dzielnicy Wawer, jak i również Wesławia, do bezpośredni dojazd i przysiadkę na jednym przystanku do linii Z9 w rejonie ronda Waszyngtona, jak również dojazd do stadionu, gdzie można się przesiąść w metro, jak i również w dużą większą liczbę pociągów niż na stacji Wawer.
7: Również kierowcy muszą przygotować się na niedogodności. Aby były jak najmniej uciążliwe, tramwaje warszawskie po raz pierwszy na tak dużą skalę stosować będą dynamiczne zarządzanie ruchem.
8: W godzinach szczytu popołudniowego, w relacjach, które prowadzą od centrum centrum. Przy czym tym symbolicznym centrum jest rondo 40-latka. Od godziny mniej więcej 14 do około 19 będziemy oddawać do dyspozycji kierowców dwa pasy ruchu. Natomiast w drugą stronę, w szczycie popołudniowym, po stronie południowej kierowcy będą mieli do dyspozycji co najmniej dwa pasy ruchu. Niestety nie da się tej dynamicznej organizacji ruchu wprowadzić na obu jezdniach, w szczycie porannym i w szczycie popołudniowym, ale alternatywą jest zamknięcie na sztywno. Każda relacja zostanie zachowana. Owszem, ona będzie wiązała się z pewnym utrudnieniem. Kierowcy będą musieli na przykład korzystać z zawrotki, ale będą mogli przejechać.
0: Do tematu remontu torów na Alejach Jerozolimskich i utrudnień, które czekają nas przez najbliższe dwa miesiące, będziemy jeszcze wracać na antenie radia. Tymczasem bardzo ciekawy wniosek do ministra kultury złożył prezydent Rafał Trzaskowski. Chodzi o pałac w Wilanowie. Trzaskowski chce, aby teren był dostępny dla mieszkańców stolicy za darmo.
10: Jesteśmy w pałacu w Wilanowie. Ostatnio było o nim głośno. Dosłownie było tutaj bardzo głośno, ale właśnie o to chodzi, żeby nawet z tego typu sytuacji wyciągać pozytywne wnioski. Całe terytorium pałacu, ogrody są absolutnie niebywałe, mnóstwo zieleni. No i oczywiście zależy nam na tym, żeby warszawianki i warszawiacy mieli do nich dostęp. I najlepiej dostęp za darmo. I właśnie dokładnie taki wniosek skierowałem do pani minister Cienkowskiej, żeby cały pałac w Wilanowie, nie tylko to, co widzicie państwo za mną, tylko również całe ogrody były udostępnione dla wszystkich warszawiaków za darmo, żeby mogli korzystać z tej niesamowitej parkowej przestrzeni.
0: Mało entuzjastycznie do propozycji prezydenta odniósł się pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Piotr Gurajec, który mówi o tym, że po pierwsze każde muzeum ma swój budżet, za ten budżet musi utrzymać obiekt, ale ma również inne zadania, które realizuje. Tymczasem jedno jest pewne, dziedziniec muzeum jest przynajmniej na razie otwarty zarówno dla mieszkańców Warszawy, jak i dla osób odwiedzających muzeum.
5: Teraz każdy może wejść na dziedziniec, każdy może zobaczyć pałac z bliska, niekoniecznie musi wchodzić do środka, niekoniecznie musi odwiedzać ogrody, chociaż do tego również zachęcamy. Liczymy na to, że każdy będzie tutaj miło spędzał czas i że muzeum będzie bliżej społeczeństwa i spełnimy tym państwa oczekiwania. Najdroższe są te lunche, które są darmowe i to nigdy nie są takie kwestie, które można rozważyć w kategoriach otwarte, zamknięte. Muzeum funkcjonuje w oparciu o budżet, który jest przydzielony przez organizatora, czyli Ministerstwo Kultury. Ten budżet jednak nie pokrywa całości potrzeb instytucji. To nie jest tak, że Wilan pod tym kątem jest wyjątkowy, ponieważ właściwie chyba żadne muzeum w Polsce nie ma budżetu wystarczającego do potrzeb. Po potrzeb, po pieniędzy jest zawsze za mało. My musimy zarabiać i musimy zarabiać bardzo dużo. Budżet przyznany przez Ministerstwo Kultury to w tym momencie około 33 miliony, a budżet całego muzeum to prawie 59. Te pieniądze, tą różnicę wypracowujemy sami. Bilety wstępu do parku, bilety wstępu do pałacu stanowią najważniejszy punkt tego budżetu i gdybyśmy ich nie mieli, po prostu zwyczajnie nie bylibyśmy w stanie ani pałacu udostępniać, ani go zabezpieczać i konserwować. Tak samo podupadłyby ogrody historyczne oraz rezerwat przyrody Morysin. To w sumie są 92 hektary bardzo zróżnicowanego terenu zielonego, który musimy utrzymać. Terenu, który zamieszkuje wiele gatunków zwierząt oraz bardzo zróżnicowana szata roślinna i na to też przeznaczamy środki z naszej dotacji oraz spływów z biletów i te środki są nam bardzo potrzebne. W związku z tym bardzo dziękujemy wszystkim państwu, którzy do nas przychodzicie i kupujecie bilety, bo to dzięki wam, dzięki waszemu wkładowi jesteśmy w stanie zmieniać się na lepsze i powodować, że ten pałac stanie się coraz piękniejszy i będzie cieszył nie tylko nas, ale także następne pokolenia.
2: Kryminalna Warszawa.
0: A na koniec tej części programu zaglądamy na karty Straży Miejskiej, Warszawskiej Straży Miejskiej, bo ostatnio strażnicy miejscy, co udaje mi się skrupulatnie przeglądać, mają niemało przygód i ciekawych interwencji. I na przykład interwencja, którą za moment wam przytoczę, dotyczy pewnego wieczoru panieńskiego. 5 turystek z Holandii, które przyjechały do Warszawy i które, jak się okazało, zgubiły telefon z biletami lotniczymi. Tutaj w pomoc od razu zaangażowali się strażnicy miejscy, dzięki których historia miała szczęśliwy finał. Rzecz miała miejsce 23 maja, niedaleko rejonu multimedialnego Parku Fontan, około godziny 21. Zrozpaczone kobiety poinformowały funkcjonariuszy, że jedna z nich pozostawiła przez nieuwagę swój telefon komórkowy w pojeździe firmy zajmującej się przewozem pasażerów, czyli mówiąc kolokwialnie w taksówce. Był to bardzo ważny telefon, bo w telefonie, tak jak jak wspomniałam, znajdowały się bilety lotnicze na poranny lot do Hagi. Całe szczęście urządzenie miało włączoną lokalizację, dzięki której udało się ustalić aktualne położenie telefonu. Pojazd znajdował się na terenie Białołęki. Strażnicy ustalili, że najbliżej pojazdu znajduje się inny patrol z tego samego oddziału. I temuż patrolowi udało się dogonić pojazd, którego kierowca przekazał pozostawiony telefon komórkowy. Urządzenie trafiło z powrotem w ręce właścicielki, a emocje eksplodowały, radość i wdzięczność zastąpiły wcześniejszą panikę. Dziewczyny mogły odetchnąć z ulgą i bez przeszkód wrócić do Holandii. A tą radość i wdzięczność możecie znaleźć na stronie internetowej Straży Miejskiej. Tam również znajdziecie informacje na temat tego zdarzenia i zdjęcie strażników miejskich z wcześniej wspomnianymi Holenderkami, które świętowały Wieczór Panieński w Warszawie.
2: Zwierzyniec w Warszawie.
0: Odchodząc już od kryminalnych treści, mam dla Was zaproszenie na wyjątkowe urodziny. Wyjątkowe urodziny pewnego jegomościa w warszawskim ogrodzie zoologicznym, bo 19 urodziny obchodzi Hugon, hipopotam milowy, który od 15 lat jest jedną z największych atrakcji naszego ogrodu. Imprezę urodzinową zaplanowano 29 maja w południe. Program wydarzeń zawiera pokaz karmienia, opowieści opiekunów, konkursy wiedzy o hipopotamach oraz pamiątkowe gadżety. Odwiedzający mogą zabrać ze sobą kartkę urodzinową dla jubilata lub skorzystać z listy prezentów, którą Warszawski Ogród Zoologiczny opublikował na swoim profilu na Facebooku. Tak jak wspomniałam, to 19 urodziny Hugona. Ten przyszedł na świat 29 maja 2007 roku w czeskiej Ostrawie. Jego rodzicami byli Katka i Honzik. Do warszawskiego zoo trafił w listopadzie 2 lata później. Dziś jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych mieszkańców zoo i ważnym ambasadorem wiedzy o ochronie zagrożonych gatunków. Zagrożonych, bo hipopotam nilowy figuruje na czerwonej liście, tak zwanej czerwonej liście zwierząt narażonych na wyginięcie. Dziko żyjące populacje szacowane są na około 130 tysięcy osobników, które zamieszkują środkową i południową Afrykę. Tutaj od razu pracownicy warszawskiego zoo ostrzegają, bo lepiej losu jednak nie kusić i mówią o pocałunku śmierci w słodkiej oprawie, bo choć hipopotamy chętnie przyjmują musy owocowe, zioła, masło orzechowe, nie należy mylić jego upodobań kulinarnych z charakterem, bo jak się okazuje, hipopotamy to jedne z najbardziej niebezpiecznych zwierząt świata, a dorosłe samce ważą nawet do 2 ton. Prezenty dla Hugona można zostawiać w hipopotarmii do 31 maja, a urodziny, przypomnę, 29 maja w południe.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa. Po drodze. Po drodze. Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
11: Katarzyna Radzimirska, zapraszam Was na kolejny magazyn motoryzacyjny po drodze Moto Warszawa, a w nim będzie sporo o drogowych inwestycjach. Będziecie też mogli dowiedzieć się, jak działa pogotowie porządkowe Zarządu Oczyszczania Miasta. Zapraszam.
2: Moto inwestycje.
11: To na początek jedna z najważniejszych dróg w centrum, Marszałkowska, która zyskała nową nawierzchnię. Maciej Dziubiński, Zarząd Dróg Miejskich.
12: Na Marszałkowskiej kolejne zmiany i to zarówno te widoczne na co dzień, jak i te bardziej techniczne, jak na przykład wymiana nawierzchni. W ostatnich dniach prowadziliśmy frezowanie i układanie nowego asfaltu na jednym z odcinków tej ulicy. To oczywiście prace utrzymaniowe, które jednak wpisują się w większy proces przebudowy Marszałkowskiej, tak żeby infrastruktura była nie tylko nowa, ale też trwała i komfortowa. Równolegle zmienia się jednak sama przestrzeń ulicy. Na wschodniej stronie Marszałkowskiej, na odcinku od Królewskiej do Świętokrzyskiej, udostępniliśmy już nową, odmienioną część tej ulicy. To nie tylko wymiana asfaltu, to kompleksowa przebudowa całej przestrzeni. Są nowe chodniki, nowa droga dla rowerów, zmieniona organizacja parkowania, która przenosi auta z chodników na jezdnię, a także elementy małej architektury, jak ławki czy stojaki rowerowe. Istotną częścią tej inwestycji jest też oczywiście zieleń. Na Marszałkowskiej pojawiły się dziesiątki nowych drzew i roślinności, a część prac, głównie tych wykończeniowych, wciąż jeszcze trwa i będzie widoczna w kolejnych miesiącach. Zmiany obejmują też układ ruchu. Na skrzyżowaniu z ulicą Rysią powstało wyniesione przejście dla pieszych z przejazdem rowerowym, a przy Świętokrzyskiej uporządkowaliśmy relacje między uczestnikami ruchu, poprawiając czytelność tego miejsca.
6: Przebudowaliśmy również przestrzeń przy metrze. Po zachodniej stronie Marszałkowskiej wyprostowaliśmy ciągi piesze, usunęliśmy część betonowych nawierzchni i posadziliśmy nowe drzewa. To jednak jeszcze nie koniec. Prace na Marszałkowskiej w kierunku ulicy Złotej będą kontynuowane. W planach jest m.in. nowy przejazd przez jezdnię na wysokości ulicy Sienkiewicza, który poprawi poruszanie się w centrum i odciąży skrzyżowanie Marszałkowskiej ze Świętokrzyską. Marszałkowska zmienia się etapami, ale cel jest jeden. To część programu Nowe Centrum Warszawy, który ma uporządkować i unowocześnić przestrzeń Śródmieścia. I to dobrze widać właśnie tutaj. Obok frezowania i nowego asfaltu mamy zmiany znacznie głębsze, czyli więcej zieleni, lepszą organizację ruchu i ulicę, która ma być wygodna dla wszystkich uczestników ruchu.
11: Zmiany czekają też ulicę Kruczą. Jakie i dlaczego dopiero teraz? O tym Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich.
13: Krucza będzie się składała z dwóch jezdni, które będą przedzielone pieszym pasażem po środku. Pasaż okolony dwoma szpalerami drzew. Skrzyżowania wyniesione będą przejezdne w jedną i w drugą stronę. Nie przewidujemy na Kruczej żadnej wydzielonej infrastruktury rowerowej. Tam będzie ruch uspokojony na jezdniach na tyle, że bez problemu rowerzyści będą jeździć po jezdni. Uzupełnienie w znacznej mierze zieleni, która tam teraz jest. Planujemy posadzić prawie 250 nowych drzew, 15 tysięcy krzewów. Na tym pierwszym pasażu sporo mebli miejskich, ławek, czyli takich miejsc, gdzie można po prostu przesiąść i odpocząć. No nie da się ukryć, że przebudowa zmniejszy liczbę miejsc postojowych, natomiast no, cały ten kwartał, na nim jest blisko, w tym momencie blisko 1000 miejsc postojowych. Chcemy, żeby mniej więcej 1/3 tych miejsc postojowych była przeznaczona tylko dla posiadacza abonamentów mieszkańca. Również na samej ulicy Kruczej, wzdłuż samej ulicy Kruczej wyznaczymy mniej więcej 20 miejsc postojowych przeznaczonych wyłącznie dla dostawców, co spowoduje, że oni po prostu będą mieli swoje miejsce, że przy okazji dostaw nie będą się zatrzymywali czy to na ulicy, czy, co jest największym problemem dla mieszkańców, na zjazdach na posesję do wspólnot mieszkaniowych.
11: Plany związane z nowym centrum Warszawy, jak się pewnie domyślacie, nie podobają się wielu kierowcom. Wielu z nich uważa, że to wojna wypowiedziana z motoryzowanym.
14: Paweł Skwierawski, Porozumienie Stop Korką. Uważają, że my po prostu w tym mieście przeszkadzamy. My, podatnicy, bo dość dużym nakładem sił przeprowadziliśmy szacunkowe badanie, ile warszawiaków korzysta z samochodów. Na 2 miliony wszystkich warszawiaków około 1,5 miliona korzysta z samochodów. Należy również pamiętać, że główne źródła przychodów samorządów to jest 38% naszego podatku PIT, podatki CIT i podatki od nieruchomości. Czyli z tego wynika, że pracujący w Warszawie, posiadający jakąś nieruchomość, utrzymuje to miasto. A taka osoba zwykle jednak posiada samochód, bo najczęściej potrzebny mu jest on do życia. W związku z tym miasto wytoczyło wojnę ludziom, którzy składają się na jego funkcjonowanie. To jest głęboko w naszej ocenie nieuczciwe.
11: Przetarg ogłoszony przez ZDM potrwa do końca czerwca, a na realizację projektu wykonawca będzie miał 1,5 roku. To teraz zaglądamy na drogę krajową numer 7 pomiędzy Czosnowem a Kiełpinem, która jest placem budowy. Przypomnę, w połowie marca Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uzyskała zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. To dało możliwość wykonawcy na rozpoczęcie zasadniczych prac w terenie. Ruszyły już prace ziemne, a kierowcy, którzy korzystają z drogi krajowej numer 7, mogą zobaczyć, jak sprawnie rozpoczęła się rozbudowa drogi. Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka Warszawskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
15: Po zatwierdzeniu projektu w czasowej organizacji ruchu wykonawca może rozpocząć pracę w terenie. Ruszyły roboty związane z budową podpór pod węzły Czosnów i Palmiry, a także te związane z docelową jezdnią w kierunku Gdańska. Uthumusowany jest teren wokół przyszłych węzłów i wykonywane są warstwy nasypów. Realizowane są roboty branżowe związane z przebudową czy budową sieci energetycznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej i teletechniki. Rozpoczęła się także rozbiórka pojedynczych budynków mieszkalnych. Trwają również prace przy wykopach zbiorników retencyjnych. Szczegóły dotyczące inwestycji, w tym zmiany w organizacji ruchu, znajdują się na stronie internetowej kontraktu s7-czosnów-kiełpin.gddkia.gov.pl. Budujemy 9 km Eski. W miejscu obecnej dwujezdniowej i dwupasowej drogi krajowej nr 7 powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa z 3 pasami ruchu. Wybudowane zostaną 3 węzły Czosnów, Palmiry i Sadowa. Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi ruchu lokalnego, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm, którego liderem jest FABE Polska. Wartość zadania wynosi nieco ponad 536 milionów złotych, a czas na jego wykonanie to 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Z tym, że do czasu realizacji nie wliczamy okresów zimowych, czyli od 16 grudnia do 15 marca. Zakończenie prac przewidziane jest wiosną 2028 roku.
11: Jak doskonale wiecie z naszego magazynu, trwa modernizacja linii otwockiej, chociaż docelowo ma zwiększyć komfort podróży, póki co przysparza wielu problemów. Jednym z nich jest malejąca liczba parkingów. Dotychczasowe miejsca postojowe miały charakter tymczasowy i jak przekazuje Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK, muszą one zostać usunięte.
16: Finalnie wszystkie tymczasowe parkingi przy przystankach na odcinku Wawer-Otwock zostaną zlikwidowane. W projekcie przewidziano jeden nowy parking przy przystanku Świder-Otwock na 57 miejsc postojowych. Natomiast Polskie Linie Kolejowe wskazały miastu, że będzie możliwa budowa nowych parkingów na tak zwanych podziemnych zbiornikach rozsączających, odprowadzających wodę z układu torowego. Dodatkowo warto zaznaczyć, że w Falnicy i Radości powstaną nowe tunele, które będą pełniły funkcję węzłów przesiadkowych, ułatwiających łączenie podróży autobusem i koleją.
11: Kilkaset miejsc parkingowych zniknęło w Wawrze. Mają one zostać sukcesywnie zastępowane.
17: Paweł Michalec, burmistrz dzielnicy Wawer, miasta stołecznego Warszawy. Została podpisana umowa. Pierwsza ekipa wchodzi w Międzylesiu i przygotowuje tymczasowe miejsca parkingowe, które będą do wykorzystania. To będzie w miejscu, które docelowo będzie przekształcone w ten już finalny parking służący stacji kolejowej w Międzylesiu. Wejdą jeszcze na teren przy bliskim w sąsiedztwie stacji Miedzeszyn, żeby realizować. I tak sukcesywnie będziemy te działki, które się pojawiły, uruchamiali.
11: Nowe miejsca nie zastąpią jednak w pełni tych likwidowanych.
17: Kilkadziesiąt miejsc w Międzylesiu, kilkadziesiąt miejsc w Miedzeszynie i tak sukcesywnie będziemy dorzucali te miejsca. Nie chcę po prostu obiecywać, że tu nagle wszyscy przyjadą i będą mogli parkować. Powolutku będziemy te miejsca uruchamiali, ale to też nie może być tak, że my nagle zamienimy ulicę, przy której też ludzie mieszkają, w jeden wielki parking. Bo to nie na tym rzecz polega. Mamy stworzyć możliwość, ale też docelowo rozwinąć tak komunikację miejską na terenie dzielnicy, żeby ludzie dojeżdżali nie samochodami, ale też komunikacją autobusem do linii kolejowej, żeby to był szybki dojazd.
11: Problem znikających parkingów narasta wraz z postępem prac. Na ich usunięcie gotowy jest już Józefów.
18: Adam Rotter, rzecznik prasowy burmistrza Józefowa. Na parkingach na terenie PKP w Józefowie do czasu realizacji inwestycji było dostępnych 160 miejsc parkingowych, 113 na dwóch parkingach przy stacji PKP Józefów i 47 na parkingu przy stacji PKP Michalin. W związku z zapowiedzią likwidacji tych parkingów pod budowę dodatkowych torów, miasto Józefów zabezpieczyło lokalizację pod tymczasowe miejsca postojowe z odpowiednim wyprzedzeniem. Miejsca te będą udostępnione przed zamknięciem obecnych parkingów na terenie PKP przy samych stacjach kolejowych i skompensują liczbę miejsc do pozostawienia samochodów. Tymczasowe miejsca postojowe zostały zabezpieczone na działkach należących do miasta na ulicach Leśnej, Okrzei i Sobieskiego. Łącznie to 145 miejsc do pozostawienia aut. Zwróciliśmy się z prośbą do wykonawcy inwestycji PKP o taką organizację prac, by obecne parkingi przy stacjach służyły mieszkańcom jak najdłużej. Parkingi po zachodniej stronie torów będą działać do wiosny przyszłego roku. Wraz z końcem prac inwestycyjnych pojawią się również miejsca parkingowe bliżej stacji PKP przy drogach powiatowych. W tym zakresie trwają uzgodnienia z właścicielem terenu oraz starostwem powiatowym odpowiedzialnym za drogi powiatowe przylegające do terenu PKP.
11: A teraz w magazynie zmieniamy temat. W jaki sposób znikają z jezdni rozsypane ładunki, rozlane paliwo czy szkło po wypadku? To zadanie pogotowia porządkowego zarządu oczyszczania miasta. A więcej o jego całodobowej pracy Magdalena Niedziałek z ZOMU.
19: Pogotowie porządkowe zarządu oczyszczania miasta działa przez całą dobę i przez wszystkie dni w roku. Interweniuje wszędzie tam, gdzie gdzie nagle na jezdni pojawia się zanieczyszczenie, które może być niebezpieczne dla uczestników ruchu drogowego. W tym roku ekipy pogotowia wyjeżdżały do akcji już blisko 2000 razy. Jednym z najczęstszych powodów do interwencji pogotowia porządkowego są kolizje i wypadki, po których trzeba posprzątać z jezdni elementy karoserii czy też potłuczone szkło. Od początku roku działo się to już 350 razy. Pogotowie porządkowe sprząta z ulic również to, co spadło z pojazdu. To najczęściej materiały budowlane, piasek czy żwir, ale zdarzały się również tony szkła, a także skrobi ziemniaczanej, owoce, siano czy nawet meble. Tego typu akcji w tym roku było już 700. Kolejnym częstym powodem interwencji ekip pogotowia porządkowego są płyny, które wyciekły na jezdnie z pojazdu. To najczęściej płyny eksploatacyjne, takie jak paliwo czy oleje, ale zdarzało się również, że ekipy pogotowia sprzątały z jezdni płynny miód, czekoladę czy też fart. Każdy taki wyciek to zagrożenie poślizgiem, dlatego tak ważne jest tutaj dynamiczne zadziałanie. W tym roku ekipy pogotowia usunęły łącznie ponad 29 tysięcy metrów kwadratowych tego typu zanieczyszczeń. To jest powierzchnia, która jest równa 4 boiskom piłkarskim. Pogotowie porządkowe także pomaga przy sprzątaniu miasta w obliczu ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak gwałtowne burze czy ulewy. Monitoruje również porządek podczas wydarzeń w przestrzeni miasta, jak na przykład manifestacje i przemarsze, imprezy sportowe czy koncerty, a także na przykład w czasie Nocy Muzeów. W tak dużym mieście jak Warszawa nagłe i niebezpieczne zanieczyszczenia mogą pojawić się codziennie i w każdym momencie. Dlatego pogotowie porządkowe działa przez wszystkie dni w roku i przez całą dobę. Sygnał, aby ekipy wyjechały do akcji, daje Centrum Dowodzenia w Zarządzie Oczyszczania Miasta. To miejsce, gdzie trafiają informacje o zdarzeniach w przestrzeni całej Warszawy. Są one przekazywane przez kontrolerów Zarządu Oczyszczania Miasta, ale też przez Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa oraz inne służby. Trafiają tam również zgłoszenia mieszkańców, które przekazują przez Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115.
11: To była Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta, która opowiadała o pracy pogotowia porządkowego ZOMU. I w tym magazynie to już wszystko, a ja dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.
2: Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
11: Katarzyna Radzimirska, zapraszam Was, drodzy słuchacze, na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa. Dziś w studiu Meloradia Tomasz Nowicki. Witaj, Tomku.
20: Witam wszystkich serdecznie.
11: Tomka, myślę, nie trzeba jakoś szczegółowo przedstawiać, bo go już z naszej anteny doskonale znacie. Oczywiście Tomek reprezentuje Stowarzyszenie Wesołe Maluchy 126P Grupa Nowicki z Warszawy. Ostatnim razem, jak byliście u mnie w studiu z Anią, to rozmawialiśmy o planach na cały rok. Zaczęliście, Tomku, z wielkim rozpędem, przytupem w Wilkowyjach. Tam było kilkaset samochodów.
20: No, nieoficjalnie było około 500 maluchów plus gościnnie polonezy od Żelaznego Deszcza i polonezy jeszcze gościnne oprócz tego. No, kilka grup oraz wszelkiego rodzaju Fiaty 125P wersji milicyjnej.
11: Tak jest.
20: Chyba 3 czy 4.
11: Tak jest. Także... Było naprawdę super i była kapitalna atmosfera i to już taka tradycja, te Wilkowyje. Natomiast teraz przed Wami ogromne przedsięwzięcie, akcja Budapeszt. Przypomnij słuchaczom, cóż to za wyprawa i jaki jest jej cel i plan.
20: No, akcja Budapeszt to jest największe nasze przedsięwzięcie w ogóle od początku, odkąd istniejemy. Plan był już, tam z tyłu głowy chodził przynajmniej 2 lata temu. Trzeba było to przekuć w realizację. No i 4 czerwca ruszamy rano o 7 spod Warszawy w Bieszczady najpierw, więc rajd rusza. Jest, to już tak mogę powiedzieć, podzielony na 2 grupy główne, czyli grupa warszawska, która jedzie trasą przez Bieszczady, Koszyce do Budapesztu z noclegiem w połowie trasy właśnie w Diablej Górze, a jest druga grupa tylko dla orłów, jak ja to mówię.
11: Odważniaków, tak jest.
20: Odważniaków. chociaż ja oczywiście trzymam kciuki za nich i będziemy oczywiście cały czas w kontakcie, bo będziemy jechać równolegle. Oni ruszają rano z Łodzi i jadą po kresce największymi skrótami do Budapesztu przez góry, bezpośrednio. My omijamy, staramy się omijać bokiem, ale oni skracają dystans, więc czasowo też chcą przyjechać jeszcze tego samego dnia na kemping Arena w Budapeszcie, tam gdzie spotkają się z nami. Przed nimi jest trudna trasa, ponad 600 kilometrów, no i trzymajmy kciuki za nich.
11: Tak, trzymajmy kciuki za nich i serdecznie pozdrawiamy ich oczywiście. A wasz plan, mówisz, że jest przystanek Bieszczady, a co dalej?
20: No, nasz plan jest bardziej familijny, ponieważ...
11: Też będą rodziny z dziećmi.
20: Prawdopodobnie też będą rodziny z dziećmi i ja muszę niestety troszeczkę zwolnić to wszystko, żeby nie zamęczyć samochodów, nie zamęczyć ludzi, nie zniechęcić i jeszcze, żeby zostały siły, żeby potem Budapeszt pozwiedzać, który też jest mocno wciągający i męczący. Jeżeli ktoś będzie chciał bardzo dużo od razu przejść, no to naprawdę nie da się, to od razu mówię. Można próbować. Także my będziemy spokojnie, nocleg w Bieszczadach, następnie rano wypoczęci ruszamy na kolejne tam 430 kilometrów, już bezpośrednio do Budapesztu. Plan jest, żeby przyjechać w godzinach popołudniowo-wieczornych na spokojnie, a następnego dnia wszyscy ruszamy, idziemy sobie spacerkiem do metra, bo to jest w sumie centrum miasta prawie, więc 6 stacji metrem i wysiadamy nad rzeką, pod parlamentem. No i dalej przystąpimy do naszego zwiedzania miasta, jakiś rejs tramwajem widokowym takim po Dunaju będzie. No każdy coś znajdzie ciekawego, na pewno ciekawe zakupy, rzeczy spożywczych lub jakichś pamiątek okazjonalnych.
11: No koniecznie.
20: Naprawdę bardzo ciekawy temat, aż szkoda, że tak krótko, ale no nie da się tego za bardzo rozciągnąć, bo każdy pracuje i korzysta z tych wolnych dni.
11: A wracacie 7, tak?
20: Wracamy nawet 8 w poniedziałek, bo główna grupa warszawska też w drodze powrotnej nocuje w Bieszczadach, żeby po prostu wrócić w normalnym stanie. W poniedziałek po śniadaniu będziemy wracać.
11: Powiedz mi od tej strony takiej bezpieczeństwa, o co zadbaliście, bo zadbaliście o sporo rzeczy w razie gdyby jakaś awaria i tak dalej.
20: Tak,

0: we nasze jadą, czyli Wesoła Laweta 126, czyli Mercedes Sprinter, holownik typowy, to jest podstawowy nasz pojazd. Drugim pojazdem takim z możliwością przewozu w środku dzięki grupie Tasmania Service 126 jedzie tasmański bus, który ma możliwość, ma wciągarkę, przejąć na pokład uszkodzony samochód, więc te dwa samochody takie kluczowe, a oprócz tego no jedzie nasz wesoły żuk z grupy, no on będzie chyba prowadził.
1: Którego mogliśmy w Wilkowyjach zobaczyć.
0: Tak, tak, wesoły żuk był w Wilkowyjach już, no a dodatkowo będzie jechał jeszcze tasmański Lublin, też jako taki holownik awaryjny z ekipą z Tasmanii. Pozdrawiam oczywiście tutaj całą
1: tak
0: Tasmanię.
1: Tak jest, pozdrawiamy.
0: I dziękujemy za wsparcie.
1: Także zadbaliście o kwestie komunikacji, czyli kanał CB.
0: No tak, to już tak powiem szczerze, że bez radia takie wyjazdy raczej słabo wychodzą. Ja namawiam wszystkich, którzy nie mają, żeby na pokład maluchów zakładali CB radia, czyli robili radio maluchy z nich na kanale 33. Wtedy peleton, mimo że zgodnie z przepisami też będzie się rozciągał, bo przypomnę, że 10 samochodów, przerwa 10 samochodów zgodnie z prawem drogowym, więc ta cała łączność musi być prawidłowa, bo ktoś, kto będzie jechał bez radia, kompletnie nie wie, co się dzieje, nie może informować się o awariach, nie może pomocy wezwać, nie wie, kiedy stajemy na tankowania, a tak mamy wszystko dopracowane, komunikaty idą, no to wszystko wtedy się sprawdza.
1: Dokładnie. Przykazania dla uczestników, co muszą ze sobą koniecznie zabrać?
0: To na pewno wyposażenie, to co jest wymagane na Słowacji. Na Słowacji tam ostro patrzą na różne rzeczy, więc no chociaż zawsze maluchy, nigdy nie spotkałem się, żeby coś się działo, jakieś kontrole bardzo duże były, jeżeli chodzi o peleton, ale na pewno trzeba mieć gaśnicę, trójkąt, unijną apteczkę zdrowia, która ma tam odpowiednie wyposażenie, które jest wymagane, bo w stosunku do tych takich jakichś starych, to one nie spełniają norm. No i przede wszystkim kamizelki odblaskowe wysiadamy zawsze w sytuacjach ekstremalnych, zakładając kamizelkę na ulicę, bo własne bezpieczeństwo to jest raz, a dwa, jest to wymagane prawnie.
1: I każdy
0: uczestnik, który jest w samochodzie, musi mieć też kamizelkę. Na wyposażeniu samochód musi posiadać tyle kamizelek przynajmniej, ile jedzie ludzi, bo można się narazić na spory mandat karny, więc tutaj tak apelujemy, żeby zabierać.
1: Zdradzisz, ile już jest uczestników?
0: No ta liczba się zmienia, bo czym jeszcze zostało no parę dni, ale czym bliżej terminu, tym dochodzą osoby, które podejmują tą decyzję, że jadą, więc się będzie zwiększać, ale peleton warszawski można powiedzieć około 60, a peleton łódzki około 20. To się może tam plus minus.
1: No tak,
0: mieć.
1: Oczywiście, wiadomo. Drodzy słuchacze, ja wam przypominam, że dziś w studiu Melo Radia moim gościem jest Tomasz Nowicki, Stowarzyszenie Wesołe Maluchy 126P, Grupa Nowicki z Warszawy. Rozmawialiśmy już dzisiaj w naszej audycji o tym, co za nami, czyli wspominaliśmy o Wilkowyjach, ale też mówiliśmy o tym, co przed, o wielkim przedsięwzięciu, o wyprawie Akcja Budapeszt, która to akcja startuje już 4 czerwca, ale lato też się zapowiada bardzo ciekawie. Zaplanowaliście jeszcze 3 fajne wydarzenia. Najbliższe po powrocie z Budapesztu 11 lipca to akcja Królowy Most 2.
0: To jest jeszcze jeden taka akcja wyjazdowa, to typowo dla nas, jednak dobrze się czujemy w takich wyjazdach grupy. Jest to rozszerzona powtórka pierwszej takiego rajdu na Podlasie, który był w 2021 roku, więc na pewno wiele osób pojedzie jeszcze raz, a część osób pojedzie pierwszy raz. Jest to taka objazdówka, zaczynając, można powiedzieć, od miejscowości Wizna, Góra Strękowa, czyli obrona Wizny, 1939 rok. Takie symboliczne miejsce dla Polaków ogólnie, historycznie. Tutaj staniemy tam na postój, na zwiedzenie pięknych widoków i miejsc, które tam są. Następnie Stamtąd przejedziemy sobie do Tykocina. Też takie miasteczko filmowe, bardzo ładne. Plenery ze znanego serialu o Królowym Moście, które były kręcone tam. Tam będzie takie też przejście po mieście, przerwa. Następnie z Tykocina jedziemy do Supraśla. To też jest znowu kolejne miasteczko filmowe związane z tym serialem. Można powiedzieć spacerowe, nogi można rozciągnąć. Supraś zaliczymy i kolejnym etapem będzie Królowy Most, chociaż on tam za dużo nie ma w tym Królowym Moście do zwiedzania, jest, tylko że na pewno jest taki punkt widokowy słynny z kadru filmowego i tam tak zwana ścianka jest, wszyscy sobie robią zdjęcia, ale my tam zjedziemy troszeczkę w boczek i tam jest parking leśny i taka piękna trasa spacerowa na pół godzinki szlakiem Powstania Styczniowego, bo tam były właśnie teren walk i dochodzi się do wieży widokowej, fajnej takiej, drewnianej, no i wszyscy mogą wejść sobie na górę i tam jest uskok taki skalny terenu, widać na, nie wiem, 30 kilometrów panoramę przy dobrej widoczności, także to będzie taki końcowy, zakończenie rajdu na Podlasie jednodniowego, ale ci, co będą chcieli zostać, to jeżeli sobie kwatery wezmą w okolicy, to mogą przenocować i następnego dnia zahaczyć o Puszczę Białowieską.
1: No i piękna trasa. Kolejne takie wydarzenie, które zaplanowaliście, to już tak jakby półmetek wakacji, 8 sierpnia dokładnie, śniadanie ze strusiami. I to będzie w Markach?
0: I to będzie w Markach, można powiedzieć, taka impreza stacjonarna, piknikowa, popołudniowa, popołudniowo-wieczorna, ale z paradą pojazdów, która wyjedzie, tak jak w zeszłym roku, ze śniadania ze strusiami. Wyjedzie parada, może nie za długa, ale będzie. No i potem stacjonarnie będziemy sobie urzędować.
1: I na zakończenie, można powiedzieć, lata, 5 września, 3 wielki zlot małego Fiata i to tradycyjnie będzie w Grodzisku Mazowieckim.
0: Tak, no Grodzisk Mazowiecki po raz trzeci. Tutaj blisko mają ludzie z terenów zachodnich, żeby do nas podjechać. Myślę, że w tym roku też się przyłożymy organizacyjnie. Na pewno będzie co jeść, to już obiecuję, bo były problemy z gastronomią, ale będzie co jeść, śmiało można przyjeżdżać. Będziemy robić jakiś pokaz ratownictwa, to już mogę powiedzieć. Będzie jakiś pojazd podpalony teoretycznie i wycinanie pozoranta.
1: No, żeby zobaczyć, na czym te działania straży pożarnej polegają.
0: Jest to widowiskowa sprawa i zresztą można się po prostu zobaczyć, jak to wygląda tak naprawdę z bliska. To jednak
1: robi wrażenie. W zeszłym roku pamiętam, że wokół tego pokazu były prawdziwe tłumy.
0: Tak, no co prawda była mały skandal, że sprofanowaliśmy Fiata 126, ale bo był rozcinany Fiat 126, ale on był w stanie nierokującym po prostu napraw, po prostu ze względów finansowych bez sensu.
1: Czyli on był jakby przeznaczony
0: Tak. Na pokaz, on został na filmach utrwalony, dodatkowo służy jako materiał poglądowy dla strażaków też, jeżeli chodzi o podejście do samochodu i do przeprowadzania akcji.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Teraz przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Game over.
2: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko.

0: okazję. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.
1: Barbara?
2: No?
1: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
2: Co, Marian?
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
2: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
1: No.
3: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert tanie masz.
0: Po reklamie. Melo Radio Warszawa.
5: No to jedziemy, siemanko, Adi z tej strony. Fajnie się z wami usłyszeć w sobotę. Zaczynamy to na grubo, kiedy inni gadają. No już gramy. Andy Dust is Okuria. Bardzo energetyczny numer. Siema.

Magnetic Bauza i Melo Radio. Dobrze trafiliście. Teraz pogadajmy o rzeczach bardzo poważnych, bo naukowcy odkryli coś, co bardzo mnie zaskoczyło. Kapibary. Na pewno kojarzycie te zwierzęta, które były niejednokrotnie wiralem na TikToku, czy też Instagramie między innymi. I jak się okazuje, to nie tylko one świetnie wyglądają na mediach społecznościowych, ale pełnią też bardzo kluczową rolę dla innych zwierząt, bo są takie trochę jak meble. Dosłownie. Można zobaczyć zdjęcia kapibar, gdzie jakieś inne zwierzęta na nich sobie siedzą, chillują, na przykład kaczki, małpy, czy jakieś inne mniejsze drapieżniki. Także no, generalnie wśród zwierząt, co by nie mówić, kapibara to prawdziwa sigma.

0: Iben i Hollow w Meloradiu, tak, podkręcamy tempo. A w tej godzinie jeszcze zdradzę wam w sekrecie, co zrobić, żeby przeżyć coś niesamowitego. Coś, co będziecie wspominać prawdopodobnie całe życie. Ale wcześniej, ale Farben i Body Talk, to już niedługo.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.

0: Kij do Media Markt.
1: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
2: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki a la Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
6: Sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
9: Lenovo, Lenovo. Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
10: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
9: I dla dzieci z rodzicami.
11: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy...
14: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
15: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
17: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
19: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

Lambert Trips i dzięki, że jesteś. Ja też dziękuję wam za to, że jesteście. Dlatego wypadałoby zrobić coś bardzo fajnego w ramach tej wdzięczności i może na przykład wybrać się na tegoroczny Tomorrowland do Belgii i możecie tam pojechać z Meloradiem. Nie jest to nic trudnego. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, i tam napiszecie nam, z kim i dlaczego chcielibyście ruszyć na Tomorrowland. Dodajcie też waszą wspólną imprezową fotkę, a może jakieś nagranie. No i tak naprawdę to wszystko, wystarczy trochę zaczekać. A i jeszcze jedno, co moim zdaniem jest totalnym game changerem w tym roku, to nie martwicie się dojazdem, bo macie to całkowicie gratis. Także do dzieła. Meloradio.pl. Wbijajcie.

0: Girls in Love w Melo Radio. Dziewczyny, my też was kochamy z całego serducha. A tę miłość można przerodzić w coś bardzo dobrego też. Między innymi miłość motywuje do tego, by coś zmienić, by niektóre rzeczy może zaakceptować, ale może też po prostu by się ruszyć i zrobić coś fajnego razem. Przemyślcie to, bo mamy cały słoneczny weekend na to, by coś fajnego porobić.
1: A już o 11 zagramy
0: Haven i I Run w Melo Radio. No, kiedy inni będą gadać, my już to zagramy. Punktualnie o 11.
1: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest.
3: Z aplikacją Schab Wieprzowy. Dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
2: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24,30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
7: Arbuz 62% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
8: Tymczasem w salonie Filman.
9: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
10: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
8: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
12: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
13: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
14: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: Wszystko, czego dziś chcę.
18: To grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
20: Castorama!
21: Teoria
20: i praktyka.
21: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
20: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
22: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
24: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
25: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
26: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca.

0: 50 metrów potrzebuje to też?
1: No jasne.
2: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały kres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Po reklamie. Melo Radio Warszawa. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Siemanko, ja jestem Adi, no i wybiła 11. Nie wiem, czy drugie śniadanie już było u was grane, jeżeli nie, to jest dobra chwila, no ale z kawusią, bo bez tego nie ma życia. Haveny, Jajran, gram to już teraz, Adi z tej strony.

Milky, David Guetta i Just The Way You Are w Meloradiu. Uwielbiam tę nutę i nie mogę się ostatnio od niej uwolnić. I nawet powiem wam szczerze, że chyba nie chcę. No ale David Guetta, to wy dobrze wiecie, że będzie na tegorocznym Tomorrowland, a wy razem z nami. Wejdźcie na meloradio.pl, żeby dowiedzieć się więcej szczegółów, a ja w międzyczasie by was trochę zachęcić i zmotywować. To jak byliśmy tam ostatnio, to można było zjeść talerz. Jak on wyglądał, jak on smakował, sprawdzicie na Instagramie Meloradia, a żeby pojechać z nami na to wyjątkowe przeżycie, ekstremalnie ciekawe wydarzenie, wbijajcie na meloradio.pl zakładka konkursy i akcje po to, by napisać nam z kim i dlaczego chcielibyście ruszyć. Pamiętajcie o wspólnej fotce.

0: Dub Dogs i How Does It Feel w Melo Radio. Czuję się naprawdę bosko. Ale to dzięki tej nutce, bo faktycznie ona bardzo fajnie nawiązuje do lat 80. i korzysta z tych nieco cięższych brzmień, no i nawiązuje do klasyki, która trochę jest mi gdzieś bliska. Starzeje się, ale o tym kiedy indziej. Modelki włodarskie, lubię cię jak lato. 26 stopni to zawsze obietnica dobrej imprezy.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Reklama.
3: Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Comarche. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Comarche. Nasze ceny rządzą.
10: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
11: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
12: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
14: 218 koni mocy. Zasięg do 900 km. Za jedyne 109 900 zł. Inni mówią niemożliwe. My mówimy Leap Motor B10. Nowy hybrydowy SUV Leap Motor B10 poszerza horyzonty już od 109 900 zł. Technologie zapewniające komfort i bezpieczeństwo oraz cena, która robi wrażenie. Umów się na jazdę próbną. Model B10 już w salonach Leap Motor Stellantis & You. Warszawa, Aleja Krakowska 206 oraz Radzymińska 112.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
18: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
19: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
21: Volkswagen. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
22: Co

0: Dzięki do Media Markt.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

Calvin Harris, Sweet Nothing w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. No i w międzyczasie zaglądam do kalendarza świąt nietypowych, bo to zawsze jest inspiracja do tego, żeby coś zrobić fajnego. No i znalazłem. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Ziemniaka. Jak można go obchodzić? Słuchajcie, no oprócz tego schaboszczaka, którego ja na przykład osobiście uwielbiam, to jest, też mi się wydaje, że to jest dobra motywacja do tego, by zadzwonić do ziomeczków i powiedzieć: ej, mordo, jest ciepło, dawaj odpalimy grilla. I taki ziemniak, wiecie, upieczony na grillu, to jest naprawdę coś pysznego. Już nie mówiąc o tym, jak złapiecie dobrą ekipę, to w ogóle vibe będzie przemiły. Pomyślcie o tym, bo warunki są ekstra. I Leniom, Don't Want Your Love, już teraz w Melo Radio. Two ships in the night.

0: AJ, can't let go w Melo Radio. Mam nadzieję, że wam siadło. No bo takich sztosów będę miał zdecydowanie więcej. Trafiliście w najlepsze imprezowe miejsce na ziemi. Melo Radio jedzie z wami, Melo Radio jest z wami, gdzie tylko potrzebujecie i chcecie. Ja na przykład polecam też między innymi na siłownię.
1: A już o 12 zagramy.
0: No tak, bo będzie Felix i Enkaskada i Boy You Turn Me. Tak, to jest ta sama Kaskada, która robiła cover Every Time We Touch. Wcześniej, dawno, dawno temu, oryginalnie odpowiadała za to Maggie Reilly.
1: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udo z kurczaka z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
5: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
6: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
7: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami. Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dancake nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
8: Hej Ikea, super znów cię odwiedzić.
9: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
8: O, muszę mieć ten stolik.
9: A na koniec wege klopsiki. Mniam.
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.

0: Dzieciaki do MediaMarkt.
1: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo,
5: Lenovo. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
10: Zaprawy?
9: Dobrze. A jaka ma być zaprawa?
10: No, dobrej jakości.
9: I jaka?
10: No, niedroga.
9: I dokąd po nią pojedziemy?
10: No, do Brikomana.
11: Dla fachowca to

Sony for the Rye, My Lovin', tak, podkręcamy tempo. Przy okazji wcześniej wam mówiłem coś tam o grillowaniu, bo jest Międzynarodowy Dzień Ziemniaka i to zawsze jest dobra inspiracja i motywacja, by coś porobić fajnego. Między innymi grilla właśnie. Jeżeli tylko macie ochotę, to ja chętnie zobaczę fotki, gdzie wy się być może już bawicie albo po prostu chillujecie. Wysyłacie to na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl, a ja w międzyczasie zagram, żebyście mieli fajniejszą sobotę. Afrojack i Our Time, tu też oczywiście Martin Garrix i David Guetta.

0: John Summit All the Time. Tak, podkręcamy tempo. Wiem, że wśród was jest dużo osób, które mówią sobie codziennie, ale bym chciała zmienić swoje życie. I za chwilę będę miał całkiem niezły pomysł, jak to zrobić, taka podpowiedź, i będzie to zdecydowanie łatwiejsze. Poczekajcie chwilę.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
6: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
5: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
7: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.

0: Teraz przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tania, tutaj

0: przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
2: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Tymczasem w salonie Filman.
5: Wolałby pan jednak inne okulary?
6: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
5: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
4: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
8: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Commerce. Nasze ceny rządzą.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
11: To ja też chcę. 24, 30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na Lotto.pl.
14: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
18: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dancake nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
19: Po reklamie.

Lumix i Monster w Meloradiu. Prawdziwie potworne i mocarne brzmienie. Jeżeli brakuje wam trochę basu w życiu i muzy, którą możecie usłyszeć na żywo i przeżyć, które będą z wami już tak naprawdę do końca, to wbijajcie na meloradio.pl zakładka konkursy i akcje i zgłoście się do naszej zabawy, bo możecie się wybrać razem z nami do Belki na tegoroczny Tomorrowland, a tam no genialni artyści, których dobrze znacie, no bo będzie David Guetta, Armin Van Buuren, będzie bardzo dużo pozytywnych emocji i tyle scen, że nie jestem w stanie policzyć, ale jeżeli chcecie tam być, to szybciutko na meloradio.pl wbijajcie i tam napiszcie z kim i dlaczego chcielibyście się wybrać na to piękne wydarzenie i pamiętajcie, by zostawić też jakąś fajną fotkę, jak imprezujecie, albo nagrać. Bo wiem, że na dobrym Melo zawsze się coś znajdzie, żeby móc uwiecznić. Także działajcie, meloradio.pl, a ja gram wam nowość od Fukaja i Lipki. Chcę więcej.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To

0: Lucas Estrada, Trips i Steven Puff, międzynarodowa współpraca, ale jaka dobra, Close Your Eyes. No Trips to jest facet, który pięknie się rozwija i ja trzymam cały czas za niego kciuki, bo jego osobowość, charyzma i genialna muza to wszystko idzie pięknie ze sobą w parze i sprawia, że mówi się o tym na całym świecie.
1: A już o 13 zagramy
0: Accent i Don't Leave Kylie. To nowa wersja tego kultowego dzisiaj klasyka, ale zachowała to, co najważniejsze. Zrobione z szacunkiem. Podoba mi się. Zagramy to już za chwilę.
1: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
6: Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299,99 zł. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499,99 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach Media Markt.
7: 218 koni mocy. Zasięg do 900 km. Za jedyne 109 900 zł. Inni mówią niemożliwe. My mówimy Leapmotor B10. Nowy hybrydowy SUV Leapmotor B10 poszerza horyzonty już od 109 900 zł. Technologie zapewniające komfort i bezpieczeństwo oraz cena, która robi wrażenie. Umów się na jazdę próbną. Model B10 już w salonach Leapmotor Stellantis & You. Warszawa, Aleja Krakowska 206 oraz Radzymińska 112.
8: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
9: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dancake nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
10: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Kanal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
14: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
15: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
16: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
17: Jedziemy.
18: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
19: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
20: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Castorama!
23: Teoria
22: i praktyka.
23: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
22: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
24: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
25: Zapraszamy do hotelu Corona w Lublinie na wyjątkowy pakiet pobytowy. Luksus blisko miasta i relaks, na który czekasz, gwarantowany. Komfortowe pokoje, strefa spa, basen oraz nasza nowość. Zewnętrzne jacuzzi pod gołym niebem. Każdy dzień umilą świetne obiadokolacje tematyczne pełne smaków i inspiracji. Długi weekend spędź tak jak lubisz. Spokojnie, komfortowo i wygodnie. Hotel Corona w Lublinie. Zarezerwuj pakiet Bożego Ciała już dziś. www.hotel-corona.com.
26: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
27: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94FM.
0: No i ciach, wybiła 13, siemanko. Ja jestem Adi, no i kiedy inni gadają, to my gramy. I mamy też sobotę, co bardzo mnie cieszy. Accent Don't Leave Kylie już teraz.

Alok, Khalid i Dive Into Me w Meloradio. Dajemy nura w fajny weekend. A z Meloradiem wszystko idzie zdecydowanie prościej. Poza tym perspektywa tego, że ej, wakacje są na horyzoncie, to zawsze motywuje do działania. Na pewno macie jakieś fajne plany wyjazdowe, a żeby was jeszcze bardziej zmotywować i dać trochę uśmiechu, to wam powiem, że naprawdę niedużo zostało. 4 tygodnie, czyli jakieś 26 dni nam zostało do wakacji. No jakby nie było, to naprawdę już jest ostatnia prosta. Gratuluję tego, bo wiem, że dużo zrobiliście. A skoro mówimy o wakacjach, ekipa modelki Versov Santa Cruz. Jedziemy.

Anne Maggiotti, Beautiful. Tutaj skrywa się prawdziwe piękno. No i będziemy grać takie piękno, tylko bardziej imprezowe jeszcze. Dobijemy do pieca, wiadomo. Pojawi się Anotary, Talk to You. Będzie też Andy Dust i Tokyria.

0: Eteria FM. Reklama.
1: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami. Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dancake, nawet do 50% taniej na delio.pl lub w aplikacji Żabka Już.
2: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę. Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1800.

0: szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
2: Barbara?
3: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
3: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
3: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
4: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Są miejsca, które dają tylko wiedzę i są też takie, które dają przewagę. Filia Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie to studia z przyszłością. Pielęgniarstwo pierwszego i drugiego stopnia oraz informatyka pierwszego stopnia. Tu liczą się praktyczne umiejętności, innowacyjne podejście i doświadczenie prowadzących, które pracuje dla Ciebie. Plus nowoczesne centrum symulacji medycznej. Studiuj w filii Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie. Od września w nowej siedzibie przy Kordeckiego 39/41. WSEI.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano kilogram 9,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Zapraszamy do hotelu Corona w Lublinie na wyjątkowy pakiet pobytowy. Luksus blisko miasta i relaks, na który czekasz, gwarantowany. Komfortowe pokoje, strefa spa, basen oraz nasza nowość. Zewnętrzne jacuzzi pod gołym niebem. Każdy dzień umilą świetne obiadokolacje tematyczne pełne smaków i inspiracji. Długi weekend spędź tak, jak lubisz. Spokojnie, komfortowo i wygodnie. Hotel Corona w Lublinie. Zarezerwuj pakiet Bożego Ciała już dziś. www.hotel-corona.com.
10: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Gaśnica proszkowa do gaszenia olejów, gazów i elektroniki. Teraz tylko za 29,99 zamiast 39,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilnej. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Sprzątanie, zmywanie i pranie do potęgi? Teraz w Biedronce czysta oszczędność. W ten piątek i sobotę kup minimum dwa różne produkty chemiczne do sprzątania i zmywania oraz dwa różne produkty chemiczne do prania na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 25% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit dzienny, jeden zwrot o maksymalnej wartości 80 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie Biedronka.
13: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt i są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazję. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
14: Lenovo, Lenovo.
15: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
16: Nosisz okulary korekcyjne? A co robisz, jak świeci słońce? W Optyk Okularium kupiłam okulary marki Oxys z nakładkami Clip-On i szybko zmieniam korekcyjne w korekcyjne słoneczne. Jaka to wygoda, a jaki look! Do tego teraz jest promocja. Kupujesz jedną parę, a za drugą parę zapłacisz tylko złotówkę. Zapraszamy Optyk Okularium Warszawa, ulica Bokserska 56. Regulamin promocji na okularium.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: Korek

Natalia Nykier i Error. Nawet jeżeli na laptopie wam coś takiego wyskoczyło, to spokojnie, dzisiaj nie myślimy o pracy. Dzisiaj myślimy o tym, żeby zrobić coś dla siebie i może dlatego fajnie by było zgarnąć 200, a nawet 500 złotych. W szybkiej kasie od Meloradia jest to możliwe i wystarczy, że tylko wejdziecie na naszą stronę meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam napiszecie, na co dokładnie chcielibyście to wydać, no bo już tyle osób wygrało. Czemu by was tutaj nie mogło też się pojawić trochę więcej? Do dzieła, spełniajcie marzenia, a z tą kasą naprawdę można zrobić coś fajnego.

0: Oliver Heldens, Out of Love. Tak, podkręcamy tempo. Tego pana dobrze znamy, bo przecież był w Polsce i to nieraz. Występował też ze swoim drugim projektem jako Hilo i było naprawdę pięknie, między innymi na Resistance Warsaw. Dobrze to wspominam.
1: A już o 14 zagramy
0: Kygo, Khalid, Griffini, Save My Love. Jak oni we dwóch się za coś biorą, to jest pewne, że wyjdzie coś bardzo dobrego. Kygo, Khalid to panowie, którzy no w końcu się spotkali, no i zrobili coś, o czym marzyli, czyli potężny hit.
1: Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. Baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Kto zwalcza ból?
9: Wundary!
8: Kto?
9: Wundary!
10: Wundary!
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Ci do MediaMarkt.
1: Komfort w podróży? Sport bez ograniczeń? A może letnia metamorfoza? Już teraz zaplanuj wizytę w salonie optycznym Okularium. Dopasowanie soczewek kontaktowych do korekcji wzroku, nauka zakładania, zdejmowania i pielęgnacji w cenie 29 zł. Wow, tak, w cenie 29 zł. Do tego soczewki próbne gratis. Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka.
2: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
3: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Blikomarché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
4: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
5: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
6: W drugiej alejce po prawej.
5: Pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
6: A, to prawda.
5: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
6: No jasne.
7: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
9: Lenovo, Lenovo.
10: Castorama.
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Zapraszamy do hotelu Corona w Lublinie na wyjątkowy pakiet pobytowy. Luksus blisko miasta i relaks, na który czekasz, gwarantowany. Komfortowe pokoje, strefa spa, basen oraz nasza nowość. Zewnętrzne jacuzzi pod gołym niebem. Każdy dzień umilą świetne obiadokolacje tematyczne pełne smaków i inspiracji. Długi weekend spędź tak jak lubisz. Spokojnie, komfortowo i wygodnie. Hotel Corona w Lublinie. Zarezerwuj pakiet Bożego Ciała już dziś. www.hotel-corona.com.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
17: No i wybyła 14. Siemanko, podkręcamy tempo? No pewnie, że tak. Słuchajcie, gdziekolwiek jedziecie na zakupy, czy po prostu gdzieś na imprezę, to fajnie, że jesteśmy razem. Ja wam gram. Save My Love, Kygo i Khalid. To już teraz.

i Benny Hollow. Teraz pogadamy o podrywie w Meloradio. No tak, bo skoro weekend, to być może idziecie na imprezę, gdzie akurat będzie ten albo ta jedyna, która fajnie by było, żeby wylądowała w waszych ramionach. Dzisiaj pogadamy o efekcie cheerleaderki, czyli o czymś, co miało miejsce m.in. w serialu Jak poznałem waszą matkę. I o co tu chodzi? Ludzie wydają się bardziej atrakcyjni, kiedy są w grupie, niż kiedy są sami. I wtedy nasz mózg po prostu nie analizuje wszystkiego aż tak dokładnie, tylko jedynie co to uśrednia i dzięki temu jest po prostu łatwiej. Poza tym też a propos serialu Jak poznałem waszą matkę, postać Barneya był świetnym wingmanem i takiego wingmana zawsze dobrze mieć. Cyril, Still Into You, to już teraz w Melo.

Pody to oki, ale farbę tak, podkręcamy tempo. No, ale z tej mowy ciała, o której tu jest śpiewane w tym numerze, to rzeczywiście można wyczytać sporo, bo czasami da się odczytać, czy ktoś się stresuje, czy ktoś mówi prawdę, czy ktoś dobrze kłamie, wiecie jak jest. Ale też z numeru win można sporo wyczytać, a o tym Gibbs, Dope Hubs i For Money i to już niedługo, bo jeszcze w tej godzinie.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
2: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
1: I dla dzieci z rodzicami.
3: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Zapraszamy do hotelu Corona w Lublinie na wyjątkowy pakiet pobytowy. Luksus blisko miasta i relaks, na który czekasz gwarantowany. Komfortowe pokoje, strefa spa, basen oraz nasza nowość. Zewnętrzne jacuzzi pod gołym niebem. Każdy dzień umilą świetne obiad. Kolacje tematyczne pełne smaków i inspiracji. Długi weekend spędź tak jak lubisz. Spokojnie, komfortowo i wygodnie. Hotel Corona w Lublinie. Zarezerwuj pakiet Bożego Ciała już dziś. www.hotel-corona.com.
10: Są miejsca, które dają tylko wiedzę. I są też takie, które dają przewagę. Filia Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie to studia z przyszłością. Pielęgniarstwo pierwszego i drugiego stopnia oraz informatyka pierwszego stopnia. Tu liczą się praktyczne umiejętności, innowacyjne podejście i doświadczenie prowadzących, które pracuje dla Ciebie, plus nowoczesne Centrum Symulacji Medycznej. Studiuj w filii Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie. Od września w nowej siedzibie przy Kordeckiego 39/41 wsei.pl.
11: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na Warszawie w polskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Dokąd na wakacje?
15: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
14: Czyli Zdrojowa Hotels.
15: Zdrojowa Hotels?
14: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
15: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
14: Tylko na zdrojowahotels.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
16: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A, no i byłbym zapomniał.

Switch Disco, Charlotte Henin Felix i I Found You. Ja też was znalazłem i mam ważne info. No bo w tym roku, tak jak i w poprzednim, mamy dla was przeżycie przepiękne, niezwykłe wydarzenie, które uchodzi za legendarne. A chodzi tu o Tomorrowland, bo tam będziemy. Będziemy w Belgii, w Centrum Muzycznych Wydarzeń. I wy też. Dlatego, jeżeli chcecie faktycznie tam być, to szybko odpalcie meloradio.pl. Zakładka konkursy i akcje. Wstawcie fotkę z waszą ukochaną osobą, którą chcielibyście się tam wybrać. Napiszcie, dlaczego właśnie ta osoba, a nie inna. No i co? Trochę poczekajcie, my oddzwonimy i wszystko będzie jasne. Róbcie coś z tym, bo naprawdę szykuje się potężne melo.

0: to gość, który się przedstawia w każdej swojej piosence, czyli Jason Derulo i Take You Dancing. Podkręcamy tempo. Jason Derulo to jest facet, który kocha słodycze. On się pewnie jakoś bardzo nie będzie chciał do tego przyznać, ale jak wejdziecie na jego Instagrama i zobaczycie, co facet potrafi za ciasta stworzyć, to naprawdę są to rzeczy niesamowite. No, a my mamy coś dobrego dla was.
1: A już o 15:00 zagramy
0: Yearbox i Graceland. I mówiąc dobrego, mam na myśli naszego Kondzia, który już za chwilę przywita się z wami na antenie i będzie odpowiadał za Before przed dobrym Melo. Ja już dziękuję i do usłyszenia w poniedziałek. Siemanko!

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Magiczna parada. Powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie. Hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
7: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Są miejsca, które dają tylko wiedzę i są też takie, które dają przewagę. Filia Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie to studia z przyszłością. Pielęgniarstwo pierwszego i drugiego stopnia oraz informatyka pierwszego stopnia. Tu liczą się praktyczne umiejętności, innowacyjne podejście i doświadczenie prowadzących, które pracuje dla Ciebie. Plus nowoczesne Centrum Symulacji Medycznej. Studiuj w filii Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie. Od września w nowej siedzibie przy Kordeckiego 39/41. WSEI.pl.
13: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
14: Zaprawy?
13: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
14: No, dobrej jakości.
13: I jaka?
14: No, niedroga.
13: I dokąd po nią pojedziemy?
14: Do Bricomana.
15: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: Zapraszamy do hotelu Corona w Lublinie na wyjątkowy pakiet pobytowy. Luksus blisko miasta i relaks, na który czekasz, gwarantowany. Komfortowe pokoje, strefa spa, basen oraz nasza nowość. Zewnętrzne jacuzzi pod gołym niebem. Każdy dzień umilą świetne obiadokolacje tematyczne pełne smaków i inspiracji. Długi weekend spędź tak jak lubisz. Spokojnie, komfortowo i wygodnie. Hotel Corona w Lublinie. Zarezerwuj pakiet Bożego Ciała już dziś. www.hotel-corona.com.
0: Po reklamie.

0: Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
1: No mam nadzieję, że wszyscy już wczorajsze Melo odespali, no bo to przecież kolejny przed nami. To jest Before przed dobrym Melo, Konrad Straczek. Cześć, witajcie i zapraszam Graceland na dobry początek 15. Za chwilę też Avicii i Rita Ora. No to jedziemy.

0: Agatka, a to mój numer Skizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

Czy tylko ja, słuchając tego numeru, od razu mam w głowie ten taniec z TikToka? How does it feel? Tak podkręcamy tempo w biforze przed dobrym melo, 13 minut po 15. Człowiek się dobrze nie obejrzał, a to już zaraz czerwiec. Nim się obejrzymy, też będzie lipiec. Na wtedy czas w kalendarzu warto sobie zarezerwować na Tomorrowland w Belgii, czyli masa najlepszej muzy i niesamowite przeżycie, które możemy wam zapewnić w melo. Nasza ekipa się wybiera. Wy też możecie do niej dołączyć. Napiszcie nam i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać. Meloradio.pl, tam możecie to zrobić. Wiadomo, kto na pewno będzie, no to m.in. Gabry Ponte, Ingrosso, Oliver Heldens, Marlon Hofstadt, Martin Garrix, no i będzie też on, Calvin Harris, który już teraz przed nami, Thinking About You. Tak podkręcamy tempo, 14 minut po 15.

0: Just the way you are, tak podkręcamy tempo w Melo. To już 27 minut po 15. Został milionerem, a teraz będzie miał kłopoty. O tym opowiem wam za chwilę. Zagra nam też Sigma, no i jeszcze przed 16 między innymi Bryska, więc warto zostać z Melo.
1: Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Melo Radio. Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami. Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dancake, nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren!
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna, 10 sztuk klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
5: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
6: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
9: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Są miejsca, które dają tylko wiedzę i są też takie, które dają przewagę. Filia Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie to studia z przyszłością. Pielęgniarstwo pierwszego i drugiego stopnia oraz informatyka pierwszego stopnia. Tu liczą się praktyczne umiejętności, innowacyjne podejście i doświadczenie prowadzących, które pracuje dla Ciebie. Plus nowoczesne centrum symulacji medycznej. Studiuj w Filii Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie. Od września w nowej siedzibie przy Kordeckiego 39/41. WSEI.pl.
14: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
15: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
17: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
18: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na sociale Melo.

0: Droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
1: Meloradio. Podkręcamy tempo. Na socjalach też. Autopromocja. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

Pryska i Obca w Melo. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 16. Został milionerem, a teraz ma problemy. Taka sytuacja w Zgorzelcu. Tam słuchajcie z konwoju. No teraz się skupcie, bo to będzie dobre. Przypadkiem wypadł 1 000 000 złotych w worku. No i według policji jeden z panów, który to zobaczył, miał zatrzymać swoją furkę, worek wpakować do tego auta, no i sobie odjechać. No i się okazuje, że podobno tak nie można. Wezwali go do prokuratury. Rokiem więzienia go nawet straszą. No pan się nie przyznaje do winy. No i w sumie trudno mu się dziwić, bo przecież od zawsze się mówi, że znalezione, nie kradzione.

0: Don't Hurt Me, What Is Love, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16 w Melo Radio i w trasie i dla tych z was, którzy szykują się na jakieś melo dobre. Dziś wieczorem to jest before przed dobrym melo, więc najlepszej muzy nie brakuje.
1: A już o 16 zagramy
0: Can't Deny It. I tym numerem punktualnie otworzymy 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie z Meloradiem, nieustająco podkręcamy tempo.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Zapraszamy do hotelu Corona w Lublinie na wyjątkowy pakiet pobytowy. Luksus blisko miasta i relaks, na który czekasz gwarantowany. Komfortowe pokoje, strefa spa, basen oraz nasza nowość. Zewnętrzne jacuzzi pod gołym niebem. Każdy dzień umilą świetne obiadokolacje tematyczne pełne smaków i inspiracji. Długi weekend spędź tak jak lubisz. Spokojnie, komfortowo i wygodnie. Hotel Corona w Lublinie. Zarezerwuj pakiet Bożego Ciała już dziś. www.hotel-corona.com.
2: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Myjka wysokociśnieniowa Stanley 180 barów, 8-metrowy wąż. Teraz tylko za 499 zł zamiast 699. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
4: Lenovo, Lenovo.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: 218 koni mocy. Zasięg do 900 km. Za jedyne 109 900 zł. Inni mówią niemożliwe. My mówimy Leapmotor B10. Nowy hybrydowy SUV Leapmotor B10 poszerza horyzonty już od 109 900 zł. Technologie zapewniające komfort i bezpieczeństwo oraz cena, która robi wrażenie. Umów się na jazdę próbną. Model B10 już w salonach Leapmotor Stellantis & You. Warszawa, Aleja Krakowska 206 oraz Radzymińska 112.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: 18,47,12.
12: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24,30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Po reklamie.

Candy Nights na dobre wejście w 16, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Lady Gaga czy WNW Kashmir. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. To jest Before przed dobrym melo.

modelki i włodarski w Meloradiu. 14 minut po 16. Podkręcamy tempo. No to zostajemy w temacie, bo babcia z balkonikiem, z turbodoładowaniem ostatnio się pojawiła w Niemczech, niezłym hitem się stała. Dokładniej to poniosła się, słuchajcie, fotka w internetach z fotoradaru, z której wynika, że babcia, która spacerowała sobie z balkonikiem, szła 42 km na godzinę. No trzeba przyznać, że rekordzistka, choć oczywiście to nie tak, że ona tak śmigała, a po prostu furka, która jechała za nią, no jechała tak i się stało tak, że babcia weszła w kadr, przy okazji zasłaniając też blachy, na tyle, że się nie da zlokalizować kierowcy. No to powinien wysłać jej kwiaty, a babcia powinna zostać powołana do kadry. Bo trzeba przyznać, że niezła sprinterka. Tell Me to już teraz w Meloradiu, to jest Before przed dobrym Melo.

0: Sony Fodera na 25 minut po 16 w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, a ja już za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby zgarnąć niezły hajs jeszcze przed długim weekendem. Pitbull i Afrojack nam też zagrają, to już za moment.
1: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
2: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami. Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, koczyna natury, chleb tostowy, Dancake, nawet do 50% taniej na delio.pl lub w aplikacji Żabka Już.
3: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twój ulubiony hot dog z Wild Bean Cafe 35% taniej do 9 czerwca. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Uwielbiam rysowanie!
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Odlotowy dzień dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77. Z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.

0: 180 ml, 1 plus 1 gratis. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: 18, 47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 30.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Dokąd na wakacje?
7: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
6: Czyli Zdrojowa Hotels.
7: Zdrojowa Hotels?
6: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
7: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
6: Tylko na zdrojowahotels.pl.
8: Po reklamie.

Florida na antenie Meloradia, a ja słuchajcie, przeglądam sobie właśnie sociale i wyskoczyło mi na Insta jedzenie truskawek z roztopioną czekoladą, taką z opakowania we Włoszech. Się głodny zrobiłem, ale czy to nie brzmi jak idealny pomysł na ten nadchodzący długi weekend? No gdybyście na przykład chcieli do Włoch pojechać albo na jakiś inny city break, to już teraz zgłaszajcie się do szybkiej kasy w Meloradiu. Już w poniedziałek szansa na 200 do zgarnięcia. Jeszcze przed długim weekendem wchodźcie na meloradio.pl, tam wszystkie szczegóły. A my podkręcamy tempo nieustająco. To świeżynka w naszej playce Gips, PZ i Karnawał, czyli też numer, który jednocześnie otwiera nowy rozdział w karierze Gipsa. Posłuchajcie sami i dajcie głośniej.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Razem z Wersów podkręcamy tempo jeszcze przed 17 w Meloradio i z numerem o północy to jest Wifor przed dobrym Melo, a my tak gramy i w furkach i w restauracjach, no i być może na tych właśnie Biforach u was w chacie już, no bo to już najwyższa pora.
1: A już o 17 zagramy
0: Fast Cars and Superstars. Punktualnie o 17 zaczniemy tym numerem, bo kiedy inni gadają, my gramy. Pobawimy się też w Podejmij Wyzwanie. Szykujcie telefony.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Komfort w podróży? Sport bez ograniczeń? A może letnia metamorfoza? Już teraz zaplanuj wizytę w salonie optycznym Okularium. Dopasowanie soczewek kontaktowych do korekcji wzroku, nauka zakładania, zdejmowania i pielęgnacji w cenie 29 zł. Wow, tak, w cenie 29 zł. Do tego soczewki próbne gratis. Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
12: Jedziemy!
13: Dziś ja prowadzę!
14: Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
15: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
16: 18, 47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
17: To ja też chcę!
16: 24, 30...
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Correct.

0: Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
1: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
2: 3-2-1-3-2-1-7-7-7 to ten moment, by zadzwonić, by pobawić się w Podejmij Wyzwanie. 3-2-1-3-2-1-7-7-7. Konrad Traczyk, cześć, witajcie.

0: Talk to you w Melo Radio, tak podkręcamy tempo na 13 minut po 17.
1: Podejmij wyzwanie.
0: A teraz też to tempo nieźle podkręcimy, bo czas na podejmij wyzwanie na antenie Meloradia, czyli ten moment, na który ja zawsze, słuchajcie, czekam przez cały dzień. No i dzisiaj to wyzwanie będzie podejmował na naszej antenie Łukasz. Siemanko, Łukasz.
2: Siemanko, witam wszystkich słuchaczy, witam całe Meloradio.
0: Jak tam ta sobota u ciebie leci?
2: Sobota właśnie mi minęła, wróciłem z pracy i powiem tak, nieraz człowiekowi brakuje adrenaliny, ciśnienie podskakuje i więc dzisiaj jest mój ten dzień, gdzie po prostu się muszę na czymś, jak to się mówi w cudzysłowie, brzydko wyżyć, więc no akurat to... czekam na adrenalinę, na tę sekundę adrenaliny.
0: Świetnie, Łukasz, się składa w takim razie, bo ja mam dla ciebie dzisiaj takie wyzwanie idealnie dostosowane. Ja słyszałem taką teorię, że jak człowiek się wykrzyczy, na przykład w lesie albo gdzieś, to z niego właśnie emocje schodzą. No więc ja mam dla ciebie taką propozycję, żebyś ty tak się właśnie wykrzyczał, ale nie byle czym, a hasłem Melo Radio. Proszę bardzo.
2: Mogę zaczynać?
0: Tak jest.
2: Kocham Melo Radio, jesteście zarąbiści.
0: Słuchaj, ja widzę, że tutaj cały wierszyk jeszcze z tego przy okazji wyszedł. Łukasz, no to co? Ja w takim razie przesyłam do siebie skiety od Melo Radia. Mam nadzieję, że to ci dzisiaj ten nastrój poprawi.
2: Oczywiście.
0: Mam nadzieję, że ten okrzyk...
2: Po prostu 360 stopni obrót dookoła zgara. O, właśnie.
0: O, no i elegancko. Kogo pozdrawiamy?
2: No pozdrawiamy wszystkich klientów, wszystkich słuchaczy i całe Melo Radio.
0: Tak jest. No to ja się do tych pozdrowień oczywiście dołączam. Mamy też gramy Red Light, to już teraz przed nami.
1: Podejmij wyzwanie.

0: Don't Wanna Go Home w Melo, tak podkręcamy tempo przy sobocie i przy biforze, przed dobrym Melo, a za chwilę powiem wam o nowym biznesie króla Latino. Ten to nie zwalnia tempa. Rihanna nam też zagra, to jeszcze przed 18.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

Meloradio Warszawa. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Hej! Tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Odkurzacz pionowy bezszczotkowy silnik z turboszczotką i opcją odkurzacza ręcznego. Teraz tylko za 199 zł zamiast 349. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
14: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
15: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
14: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
16: Są miejsca, które dają tylko wiedzę i są też takie, które dają przewagę. Filia Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie to studia z przyszłością. Pielęgniarstwo pierwszego i drugiego stopnia oraz informatyka pierwszego stopnia. Tu liczą się praktyczne umiejętności, innowacyjne podejście i doświadczenie prowadzących, które pracuje dla Ciebie. Plus nowoczesne centrum symulacji medycznej. Studiuj w Filii Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie. Od września w nowej siedzibie przy Kordeckiego 39/41. WSEI.pl.
17: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
18: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
0: Po reklamie.

0: Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: You're so beautiful. You make me feel alive again.

To Before przed dobrym Melo, to Sunfelt i to Sophie Loud. A Skolim, czyli król Latino, znów zaskoczył. No pozazdrościł chyba trochę Magdzie Gessler, która miała swoje parówki, bo Skolim, uwaga, też swoje będzie miała, ale nie tylko. Bo też kabanosy, kiełbasę, no jednym słowem chyba chce zostać też królem przemysłu mięsnego. No ale niektóre fanki się ucieszą, no bo przynajmniej wreszcie będą miały szansę na to, o czym często piszą w komentarzach. Czyli na kiełbasę Skolima.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Schulz w Melo. Sugar jeszcze przed 18, tak nam się słodko zrobiło, to before przed dobrym melon, na beforze myślę, że przydadzą się jakieś przekąski i słodkie, i słone, no i oczywiście muza się przyda, tej też mam pod dostatkiem.
1: A już o 18 zagramy
0: Beauty and the Beat. Jeszcze niedawno na pierwszym miejscu 30 Melorodia, no teraz spadło, ale nadal bardzo przyjemny kawałek. Justin Bieber i Nicki Minaj punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
9: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, koczyna natury, chleb tostowy, Dancake nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
10: Zapraszamy do hotelu Corona w Lublinie na wyjątkowy pakiet pobytowy. Luksus blisko miasta i relaks, na który czekasz, gwarantowany. Komfortowe pokoje, strefa spa, basen oraz nasza nowość. Zewnętrzne jacuzzi pod gołym niebem. Każdy dzień umilą świetne obiadokolacje tematyczne pełne smaków i inspiracji. Długi weekend spędź tak jak lubisz. Spokojnie, komfortowo i wygodnie. Hotel Corona w Lublinie. Zarezerwuj pakiet Bożego Ciała już dziś. www.hotel-corona.com.
11: ZUS, podatki, czynsz, konto.
12: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
11: Ty nie?
12: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
11: Płacą ci? Dużo?
12: 4000 się uzbierało.
11: No żartujesz.
13: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy e-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
15: Dokąd na wakacje?
16: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
15: Czyli Zdrojowa Hotels.
16: Zdrojowa Hotels?
15: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
16: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
15: Tylko na zdrojowahotels.pl.
17: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
18: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
19: Kto by pomyślał, że ten numer po latach do nas tak wróci i tak znów przyspieszał nam serduszka, słysząc te dźwięki. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat na dobre wejście w 18. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

co, już kwadrans, a nawet 16 minut po 18. To Melo Radio, a to Nathan Dave za nami. Optymiści żyją dłużej i w lepszym zdrowiu. O takich wnioskach czytam w internetach. Okazuje się, słuchajcie, że osoby, które się mniej przejmują, mniej stresują, no i ogólnie są zasadniczo pozytywnie nastawione do życia, mają mniejsze ryzyko zachorowania na różne choroby, no i żyją dłużej nawet o kilka lat. Zatem teraz wszyscy razem się, słuchajcie, uśmiechamy, nawet jak ktoś ma gorszy dzień, bo jak mówi powiedzenie, fake it till you make it, fake it till you become it. No i z tej mojej pomyłki też się można na przykład zaśmiać albo uśmiechnąć. No a przy takich numerach jak w Melo, to trudno się nie uśmiechać. DNA już teraz przed nami, podkręcamy tempo.

0: Ale to dobrze brzmi w furce. Fisher i Tones and I. 127 minut po 18, my podkręcamy tempo w Melo Radio, to jest Before przed dobrym Melo, a jeszcze w tej godzinie If Only You, to już za moment, będzie też Tiesto i będzie też Ale Farben. Bądźcie blisko radia.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: Jula, jesteśmy po sąsiedzku. Nawet do minus 60%. Pawilon ogrodowy 4x3 metry, funkcjonalny, łatwy w montażu i stabilny. Tylko teraz za 899 zł zamiast 499. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Są miejsca, które dają tylko wiedzę i są też takie, które dają przewagę. Filia Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie to studia z przyszłością. Pielęgniarstwo pierwszego i drugiego stopnia oraz informatyka pierwszego stopnia. Tu liczą się praktyczne umiejętności, innowacyjne podejście i doświadczenie prowadzących, które pracuje dla ciebie. Plus nowoczesne centrum symulacji medycznej. Studiuj w filii Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie. Od września w nowej siedzibie przy Kordeckiego 39/41. WSEI.pl
5: 218 koni mocy. Zasięg to 900 km. Za jedyne 109 900 zł. Inni mówią niemożliwe. My mówimy Leapmotor B10. Nowy hybrydowy SUV Leapmotor B10 poszerza horyzonty już od 109 900 zł. Technologie zapewniające komfort i bezpieczeństwo oraz cena, która robi wrażenie. Umów się na jazdę próbną. Model B10 już w salonach Leapmotor Stellantis & You. Warszawa, Aleja Krakowska 206 oraz Radzymińska 112.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
9: Naszą inwestycję w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
10: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
9: O, dziękuję.
8: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

Tak, podkręcamy tempo w Meloradio, jest to za nami. 28 dni zostało do wakacji, a w wakacje Sunrise Festival. Coraz mniej dni też do niego, a tam oczywiście sporo znakomitej zabawy w Kołobrzegu od 31 lipca do 2 sierpnia. Będzie m.in. Axwell Ingrosso, będzie Afrojack, będzie Hardwell, no i będzie też m.in. on, czyli Jugel, który już teraz przed nami.

0: Move Your Body jeszcze przed 19 na antenie Melo Radio. No tego wieczora, tej nocy na pewno nie zabraknie okazji, żeby trochę tym ciałem poruszać. To jest Before przed dobrym Melo, a za chwilę zagram wam kolejną porcję najlepszej muzy do tańca i nie tylko.
1: A już o 19 zagramy
0: Galaxy. Oj, będzie można poruszać się bioderkami, a jeżeli jesteście w furce, no to przynajmniej palcami na kierownicy. Punktualnie o 19 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
2: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dancake, nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
0: Po reklamie.
8: Before przed dobrym Melo dopiero się rozkręca. Galaxy otwiera nam 19, za chwilę też LMFAO, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

podkręcamy tempo w Melo. Candy Night za nami, a wy piszecie na WhatsAppie. Karolina na przykład chwali się, że po raz pierwszy w życiu zrobiła gołąbki i nawet nie spaliła pół chałupy przy okazji. No to ja bym jeszcze w takim razie drugi sukces zaliczył, jeśli nie rozwaliły ci się, bo to też jest niełatwa sprawa. U Roberta z kolei totalna chillera pozdrawia ze swoją ekipą, z którą wraca z wypadu na kajaki. No to szerokości dla was w takim razie trochę zazdro, bo to brzmi jak totalnie udana sobota. No a przynajmniej do momentu, gdy ktoś nie bujnie kajakiem za mocno. King of my castle to już teraz.

I z takimi numerami to od razu człowiek czuje, że jest sobota i że to jest before przed dobrym melo. Becky Hill, 27 minut po 19, a za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby przeżyć coś, czego nie zapomnicie do końca życia. Zagra nam też Sophie Ellis-Bextor.

0: Reklama. Komfort w podróży? Sport bez ograniczeń? A może letnia metamorfoza? Już teraz zaplanuj wizytę w salonie optycznym Okularium. Dopasowanie soczewek kontaktowych do korekcji wzroku. Nauka zakładania, zdejmowania i pielęgnacji w cenie 29 zł. Wow, tak, w cenie 29 zł. Do tego soczewki próbne gratis. Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Ford MT5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Fording napędzany potrzebami rodziny.
2: Dokąd na wakacje?
3: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
2: Czyli Zdrojowa Hotels.
3: Zdrojowa Hotels?
2: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
3: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni?
2: Rezerwuję. Tylko na zdrojowahotels.pl.
0: O reklamie.

James Hype na antenie Melo, to m.in. on na tegorocznym Tomorrowland. Wy też tam możecie być, wy też możecie sobie zapewnić niesamowite wakacje, niesamowite przeżycie. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do naszej zabawy. Napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. No i przeżyjcie to razem z Meloradiem. Meloradio.pl, wchodźcie i zgłaszajcie się już teraz.

Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20. Calvin Harris, Alessio Hurst, a już za chwilę u nas The Best of Tomorrowland, także koniecznie zostańcie z Melo, bo dużo się jeszcze będzie działo, a ja wracam jutro po 15. Bądźcie niegrzeczni, hej!

0: Reklama.
1: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami. Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, koczulna natury, chleb tostowy, Dancake nawet do 50% taniej na delio.pl lub w aplikacji Żabka Już.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Nosisz okulary korekcyjne? A co robisz, jak świeci słońce? W Optyk Okularium kupiłam okulary marki Oxys z nakładkami Clip-On i szybko zmieniam korekcyjne w korekcyjne słoneczne. Jaka to wygoda, a jaki look! Do tego teraz jest promocja. Kupujesz jedną parę, a za drugą parę zapłacisz tylko złotówkę. Zapraszamy Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. Regulamin promocji na okularium.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 30...
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania. To musi być Forting.
8: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
9: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Dokąd na wakacje?
11: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
10: Czyli Zdrojowa Hotels.
11: Zdrojowa Hotels?
10: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
11: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
10: Tylko na zdrojowahotels.pl.
0: Po reklamie.

Maria po somalsku! Here we go!

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Dokąd na wakacje?
4: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
3: Czyli Zdrojowa Hotels.
4: Zdrojowa Hotels?
3: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
4: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni?
3: Rezerwuję.
4: Tylko na zdrojowahotels.pl.
0: Po reklamie.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wyszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Mello Radio Warszawa.

Dobry wieczór moi drodzy, witam was, SkyTech, zapraszam na 74. odcinek This is SkyTech. W tym tygodniu dużo nowej muzyki, między innymi Rehab, Argi, Meduza i wielu, wielu innych. A na początek? Mój dobry ziomek Fafak wraz ze mną w numerze Rules, który ukaże się w labelu Dimitriego Vegasa i Like Mike Smash the House. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie, zaczynamy.

klasie. This is Skytech. Co za piękny numer. Charles D i Weska razem z Bexy. Can't Get Enough. Tuż przedtem grecka supergwiazda RG oraz Omiki i Lelna Har. Mantra. A już za chwilę mój ostatni track z Mentum. Concrete Jungle w moim labelu Horizon State. Dajcie głośniej.

słuchajcie, this is SkyTech. Bardzo ciekawy numer, Ave, Meet Me in the Dark. Tuż przedtem nowy kawałek od Meduzy, Irani, Silence. A już za chwilę brazylijska supergwiazda Vintage Culture razem z Volkoderem, Hands Up.

Słuchajcie, this is Skytek. Król elektroniki powrócił. David Guetta z nowym remixem dla The Baby pod Pop That Thing. Już przedtem Mark Sixma i Nubia, Like You Do. A już za chwilę. Bardzo ciekawa propozycja z Tomorrowland Music. El Figo, Har i IRS, Dreaming and Breathing. Dajcie głośniej.

Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja. Melo Radio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim.

music, a singer crash.com.